Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Blaszbelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
18: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Kosmanekiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna, no i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały.
19: Tym żyje Łódź.
18: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje? Od rodziców? Od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
20: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczy, jedno przy Rewolucji, 2 przy Sienkiewicza i jedno tak, i jedno przy Narutowicza, i z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział, no również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia. Będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
18: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
20: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie. Wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy w jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność, bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. Oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty. A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
18: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
20: Nie, były dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy po prostu wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
18: Mhm. Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
20: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego nowego, żeby jednak te cztery oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci o cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
18: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
20: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi, a departament podlega już bezpośrednio wiceprezydent, pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodnicka jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
18: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
20: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych. Tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi, no i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
18: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Mhm. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenia, może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
20: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę, szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
18: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
20: Dziękuję bardzo.
19: Tym żyje Łódź.
18: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi wam Weronika Kobus. Pa!
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
18: Po raz kolejny w magazynie reporterów mam ogromną przyjemność i z wielką dumą przedstawiam kolejną łódzką superbohaterkę. W dzisiejszej audycji poznacie Natalię Dziąg, która oprócz zadań, które wykonuje zawodowo, prowadzi też całkowicie pro bono fundację Niestereotypowi, która zajmuje się młodymi osobami w kryzysie bezdomności. Na program zaprasza Weronika Kobus. Posłuchajcie.
19: Łodzianie z pasją.
18: Moim gościem jest dzisiaj
1: Natalia Dziąg. Dzień dobry.
18: Super, bardzo miło mi cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest... Jesteś współzałożycielką czy założycielką?
1: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
18: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
1: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt i wczoraj też się widziałyśmy, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
18: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
1: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych, teraz mamy chłopaka w spektrum, któremu towarzyszę, no zaraz będą, wczoraj sobie uświadomiłam, że zaraz będą 2 lata, jak go poznałam tam 24 czerwca 24 roku i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym, powtórzę, must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, powiem, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, narzędziem, które, to znaczy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy. Notabene jest chłopak, który, wolontariusz, który jest psychologiem i teraz przekierowałam mu jednego chłopaka po próbie samobójczej. Ten chłopak, o którym myślę, miał 23 grudnia, dzień przed Wigilią próbę, wyskoczył z 9 piętra z wieżowca, to też była głośno medialna sytuacja. Ja dopiero w lutym się dowiedziałam, jak po miesiącu śpiączki był wybudzony, nie? To do mnie, jak został przewieziony, zadzwoniła jedna znajoma, notabene terapeutka z jednej z łódzkich placówek szpitalnych i powiedziała, że u nich jest ten chłopak i zapytała, czy mnie zna. On od razu powiedział, że tak, że chce, żeby się ze mną skontaktować. I właśnie to, co jest fajne, to ja już wiedząc, że mam za dużo trochę asystentów w takich asystencji osobistych, przekierowałam do drugiego wolontariusza, właśnie do Artura. I Artur w ogóle nie jest dyrektywny. On, mimo że widzimy, że absolutnie chłopak, o którym myślę, potrzebuje terapii stacjonarnej, tym bardziej po takim przeżyciu, bo nie będzie chodził, będzie do końca życia na wózku, no to Artur też z nim pracuje na relacji. Dla niego jest ważne, żeby przede wszystkim był w tej relacji, nie? Więc to jest takie jedno narzędzie.
18: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
1: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności. Więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
18: Powiedz mi jeszcze, widziałam niedawno w mediach społecznościowych wydarzenie, które organizujecie jako benefit na fundację Niestereotypowi. Będzie to super fajna impreza w teraz kawiarni Fawę. Wcześniej był to klub Konkret w MS1. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
1: Tak, powiedziałeś, że to jest benefit na rzecz niestereotypowych. Tak naprawdę to, co jest dla nas najważniejsze, bo przed nami kilka trudnych miesięcy pozyskiwania funduszy na uruchomienie tak naprawdę drugiego w Polsce domu dla młodych doświadczających bezdomności. Do tej pory robi to Fundacja Po Drugie, która jest dla mnie absolutnie wzorem w tej metodzie. My na podstawie pracy też widzimy, że jest potrzebny dom, po prostu nie kolejna instytucja, kolejna placówka, tylko dom, który ma zupełnie inne komponenty, które zaspokaja też inne potrzeby niż wszelkiego rodzaju takie wsparcie. I między innymi to wydarzenie jest jednym z 3-4 towarzyszących tej zbiórce, czyli uczestnicy będą mogli się dobrze bawić, a jednocześnie nasi młodzi też będą jako wolontariusze, inni wolontariusze z fundacji też będą. Będziemy pozyskiwać środki typowo na wynajęcie w okresie ochronnym zbliżającym się ten dom. Notabene takim moim wzmocnieniem ostatnio było, w tamtym tygodniu był jakiś hardcore, bo zadzwoniły do mnie w jednym tygodniu 4 osoby młode. Tam 2 napisały, 2 zadzwoniły, bo jedna dostała numer od jakiejś pani, której nawet nie znam. I dziewczyna lat 19. I ja przez to, że mam ostatni meldunek poza Łodzią, na tu i teraz nie byłam spała w klatkach wtedy, nie? Na Bołutach. Ja nie miałam jakby innej opcji niż powiedzieć jej idź do nocygowni, nie? Więc jakby to są takie sytuacje, w których chciałabym i chcemy jako fundacja też mówić, okej, przyjdź do nas następnego dnia na przykład, nie? Żeby jednak dawać takie konkretne narzędzie, którym jest dom.
18: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
1: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? My się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy do dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie. Więc ludzi absolutnie potrzebujemy.
18: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
19: Łodzianie z pasją.
18: Wydarzenie, o którym mówi Natalia, to benefit na dom dla młodych w kryzysie bezdomności, które już 13 czerwca zagości w murach kawiarni w Muzeum Sztuki, znajdującego się oczywiście przy zbiegu ulic Więckowskiego i ulicy Gdańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
18: Juwenalia w Łodzi jeszcze nawet nie zdążyły się zacząć, a już wokół tego festiwalu narosło tyle kontrowersji, że można by całymi godzinami o nich gadać. Już zaczęło się od samego pomysłu połączenia juwenaliów poszczególnych łódzkich uczelni w jedne wielkie łódzkie juwenalia. Potem zaczęły się kontrowersje wokół miejsca, które początkowo miało być łódzkimi Błoniami, ale kilka miesięcy temu zaskoczyła nas decyzja, że impreza zostaje przeniesiona na skwer pomiędzy Lutomierską a Drewnowską. Co na to studenci? Wychodzi na to, że studenci już od początku trochę krzywo patrzyli na tę inicjatywę i postanowili, że zrobią sobie juwenalia po swojemu. Efekt jest taki, że

0: jasny, bo chyba to jest główny zarzut wobec tego, co stało się z juwenaliami w ostatnich latach. Jeśli więc natkniecie się w ten weekend na Piotrkowskiej na gigantyczny festiwal, to jest to właśnie zerówka, czyli studenci pokazujący, że mogą zorganizować wszystko samemu, z bezpłatnym wstępem i całkowicie pro bono. Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was Weronika Kobus i już teraz posłuchajcie, co mają do powiedzenia na temat tej wyjątkowej imprezy organizatorzy festiwalu Zerówka.
1: To się dzieje w Łodzi.
2: Dzień dobry, Krzysztof Kalwas, pomysłodawca i organizator festiwalu Zerówka.
3: Cześć, tutaj Jadzia Sacharuk, koordynator logistyczny festiwalu Zerówka.
0: Opowiedzcie mi od początku, jak to wyglądało. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że juwenalia łódzkie będą organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie przy koordynacji ze strony Urzędu Miasta, organizacji związanych z Urzędem Miasta. Co sobie wtedy pomyśleliście?
2: Zobaczyliśmy wtedy, że to wszystko zmierza w stronę takiej centralizacji całych juwenaliów i trochę odbiera tego juwenaliowego klimatu, więc wtedy stwierdziliśmy, że ej, słuchajcie, zróbmy coś własnego, pokażmy tą kulturę stricte studencką, pokażmy, że potrafimy sami coś zorganizować, nie trzeba nas na siłę integrować, bo sami potrafimy to zrobić. I w ten sposób narodziły się pierwsze pomysły zerówki.
0: Jeżeli mogę zapytać, to jak to czasowo się odbyło? Kiedy pojawił się pomysł na zerówkę? Ile czasu minęło do przedostatniego weekendu maja, kiedy festiwal już będzie po prostu miał miejsce?
2: No tak naprawdę pomysł pojawił się w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że juwenalia są organizowane wspólnie. Jeszcze wtedy było ogłoszone stare miejsce Wielkich Łódzkich Juwenaliów. I wtedy ten pomysł zaczął kiełkować, czyli tak naprawdę 2-3 miesiące temu.
0: No i jak wygląda organizacja festiwalu w niecałe 3 miesiące? W jaki sposób w ogóle wam się udało to spiąć? Bo to jest absolutnie niesamowite.
2: Często dostajemy to pytanie.
3: Tak, dokładnie. No, na szczęście otaczam się osobami, które są też bardzo kreatywne i też czuły potrzebę zrobienia coś z tym, jak wyglądają w tym roku juwenalia. Więc tutaj od Krzyśka strony ludzie z wydziału, właśnie ludzie z roku bardzo dużo pomogli. Są właśnie w tej ekipie organizacyjnej i mają dużo zadań, dużo odpowiedzialności i super sobie z tym radzą. I o dziwo bardzo, bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wszystko poszło.
2: Plus jest też taki, że nieważne kto gdzie usłyszy o tej zerówce, to od razu mamy bardzo pozytywny feedback i wszyscy bardzo chcą się zaangażować, są bardzo otwarci. Dlatego też w tej grupie organizacyjnej, ale też wśród zespołów mamy przedstawicieli niemalże wszystkich łódzkich uczelni, wliczając w to prywatne uczelnie. Partnerzy też bardzo chętnie do tego podchodzą i część prowadzących zajęcia też pozytywnie się wypowiada na ten temat.
0: No to faktycznie wygląda na to, że brać studencka może zrealizować wszystko, co tam sobie tylko wymyśli. A wybraliście udział w organizacji juwenaliów wcześniej, w poprzednich latach?
2: Nie. Wydaje mi się, że wśród tych osób, które są u nas w tej grupie organizacyjnej, nikt wcześniej tam nie był zaangażowany, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: Czyli można by wysunąć taką tezę, że patrzycie na to, co organizuje teraz miasto, zrzeszając te wszystkie uczelnie, i myślicie, czegoś w tym brakuje. Czego w takim razie brakuje w tych wielkich juwenaliach, co będzie na zerówce?
3: Według mnie brakuje tam takiej klasycznej kultury studenckiej. Właśnie to chcieliśmy zrobić, organizując zerówkę, żeby to był festiwal od studentów dla studentów, żebyśmy my tam mieli, że tak powiem, więcej decyzyjności w tym wszystkim, żeby nasza wizja, nasze pomysły mogły przejść faktycznie do prawdziwego życia, a z juwenaliami niestety nie ma takiej możliwości, żeby się to bardziej zaangażować, więc dlatego tak.
2: I też dlatego ten festiwal stwierdziliśmy, że będzie stricte studencki, dlatego grają same zespoły składające się ze studentów, ale też prowadzących. Będzie jeden zespół, który składa się z profesorów, doktorów, którzy zagrają od, że tak powiem, akademii, uniwersytetu dla studentów. Ale bardzo chcieliśmy pokazać to, że ta kultura studencka jest, ona jest obecna, jest cały czas żywa, tworzona i jest warta pokazania. To jest też bardzo fajna okazja dla wielu z tych zespołów, bo mamy różne, mniej, bardziej znane, z bardziej niszową muzyką, z bardziej popularną muzyką. To jest świetne, że oni będą mogli przyjść, pokazać się w

0: Centrum Młodzi i pokazać nie tylko osobom ze środowiska akademickiego, nie tylko swoim znajomym, ale tak naprawdę wszystkim łodzianom. Słuchajcie, to jest świetna muzyka, wspierajmy się.
1: A czy macie jakieś doświadczenie z tym, żeby ta kultura studencka była używana w negatywnym kontekście? Bo wydaje mi się, że teraz coraz bardziej nakręcają się takie postawy niechętne wobec środowisk uczelnianych, wobec studentów. Spotykacie się z tym, że ta kultura studencka jest używana po prostu jako pejoratywne określenie?
0: Myślę, że ona przede wszystkim jest bardzo marginalizowana i w ogóle bardzo często studenci, czy w ogóle młodzi ludzie są tak spychani gdzieś na bok. Widzimy to chociażby przy strajkach związanych z Jowitą, z domem studenckim i tak dalej, i tak dalej. I brakuje tego, żeby ten głos faktycznie studentów, młodych ludzi wybrzmiał. Gdzieś to wszystko jest pomijane, a my chcemy powiedzieć, że chcemy, żeby to było słyszalne.
2: Tak, też wydaje mi się, że bardzo, przynajmniej ja bardzo często słyszę, że nasze pokolenie to jest takie i owakie, że jesteśmy leniwi, że tak naprawdę nie chce nam się pracować, że my to najchętniej to byśmy leżeli brzuchem do góry, a pieniądze by nam z nieba spadały i tak dalej. No i absolutnie, absolutnie tak nie jest i chcemy też to pokazać. Chcemy pokazać też, ile jesteśmy w stanie zrobić, w jak krótkim czasie, jak super potrafimy się zebrać i współpracować ze sobą i jak naprawdę niesamowitym pokoleniem jesteśmy.
0: Tak, bo też to, co jest ważne, całą zerówkę organizujemy pro bono. I zespoły, i my jako organizatorzy tak naprawdę wszystko finansujemy z tego, co udało nam się pozyskać od partnerów, no bo jednak umówmy się, impreza to są koszty. Ale to jest świetne, że są ludzie, są firmy, które wierzą w te wszystkie projekty, wierzą w młodych ludzi i dają nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli faktycznie realizować te pomysły. Też, tak jak mówiliśmy, to wszystko organizujemy za darmo i wątpię, żeby to mogło udowadniać, że jesteśmy leniwym pokoleniem, skoro potrafimy nagle wziąć rzeczy w swoje ręce i stworzyć coś pięknego.
1: I jak wam się udało doprowadzić do tego, żeby to spięło się nadal pozostając festiwalem z darmowym wejściem?
0: No tutaj, jak mówię, to jest wszystko dzięki wsparciu finansowemu partnerów, którzy pokrywają koszty sceny. To też było nasze założenie od samego początku, że to ma być darmowy festiwal. To ma być miejsce, na które każdy może przyjść, niezależnie od tego, ile ma funduszy. Też super, że to jest na OFF Piotrkowska, czyli w Centrum Łodzi, bo każdy będzie miał, jak to ja się śmieję, równie blisko i równie daleko. Więc to było podstawą tego wydarzenia i dopiero do tego dobieraliśmy kolejne elementy. Przynajmniej dla mnie to było najważniejsze, że ten festiwal mógł być mniejszy, ale musiał być darmowy. A tutaj udało się zrobić, mam nadzieję, coś dużego i dalej darmowego.
1: Nie wiem, czy zastanawiacie się nad tym. Podobało mi się, że wspomniałeś tutaj o strajkach w sprawie akademika Jowita, bo wychodzi na to, że to, o czym wy opowiadacie, to, dlaczego stworzyliście zerówkę, jest bardzo mocno osadzone w kontekście łódzkim, ale takie inicjatywy zaczynają się dziać właśnie w tym roku w całej Polsce. I są to imprezy typu antyjuwenalia, jakieś imprezy właśnie innego rodzaju, czy o innej nazwie, które łączy to podejście, żeby zrobić festiwal dla studentów, ale właśnie odłączony od tych coraz bardziej skomercjalizowanych juwenaliów. Jak się na to zapatrujecie? Śledzicie w ogóle te wszystkie inne wydarzenia?
0: Tak, tak. Śledzimy to dosyć mocno, bo faktycznie widać, że to jest pierwszy rok, gdzie ta społeczność akademicka najbardziej ruszyła, żeby zainterweniować w tej sprawie. Ja też trochę prywaty prawdopodobnie będę w tym temacie pisał swój licencjat w przyszłym roku, ale widzimy to. No i trzymamy kciuki za te wszystkie inicjatywy, żeby to faktycznie wybrzmiało, żeby to miało swój głos, no a później jakieś faktycznie przełożenie na rzeczywistość. I my też, podchodząc do tworzenia tego festiwalu, myśleliśmy, jakie ścieżki obrać, ale stwierdziliśmy, że najważniejsze jest dla nas to, żeby zrzeszyć całą tą społeczność akademicką. Więc my nie idziemy na wojnę z Uniwersytetem Łódzkim, z Uniwersytetem Medycznym, ani z Politechniką Łódzką. Dzisiaj, jak rozmawiamy, jesteśmy chwilę przed wysłaniem listu do wszystkich rektorów i dziekanów z zaproszeniem na zerówkę i z taką prośbą, żeby zaprosili też swoich studentów, bo chcemy im pokazać, że słuchajcie, możemy się nie zgadzać, możemy się spierać w niektórych sprawach, ale chodźcie, zobaczcie, że da się to zrobić, zobaczcie, czego studenci tak naprawdę chcą i jak to może wyglądać, żebyśmy wszyscy się spotkali w jednym miejscu w tym centrum, bo też słyszałem głosy, rozmawiając z różnymi osobami, też z władzami uczelni, że studenci oczekują tego, że na juwenaliach, na tych imprezach będą wielcy artyści. No to zobaczymy, czy faktycznie tego oczekują. Zobaczymy, ile osób przyjdzie na OFF Piotrkowska.
1: Czyli podsumowując, nie do końca jest to stawanie okoniem wobec władz uczelni czy tych juwenaliów oficjalnych, ale alternatywa i inny sposób spędzania tego czasu przed sesją w studenckim gronie, ze studenckimi zespołami. No mogę tylko trzymać za was kciuki wobec tego. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Czego w takim razie życzyć festiwalowi Zerówka na tej już ostatniej prostej przed rozpoczęciem?
0: Przede wszystkim dobrej pogody, wielu ludzi, no i żeby jak najwięcej osób usłyszało o kulturze studenckiej.
1: Mogę się tylko pod tym podpisać. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia na OFF Piotrkowska.
0: Dziękujemy pięknie.
2: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Oczywiście festiwal jest otwarty dla wszystkich. Nikt nie będzie sprawdzał wam legitymacji na wejściu, ani w ogóle niczego, bo tak jak już zaznaczyliśmy, festiwal jest bezpłatny, może przyjść na niego każdy, wymaganą cechą jest tylko ciekawość tego, jak wygląda kultura studencka i tego, jak brzmią studenckie zespoły, których w Łodzi mamy ostatnio naprawdę całkiem sporo. Pierwszym punktem zerówkowego rozkładu jazdy jest kino polowe, które będzie poprzedzone panelem dyskusyjnym z udziałem twórców etiud, które zostaną wyświetlone, no a potem już gigantyczna studencka zabawa. Bloki koncertowe, podczas których wystąpią zespoły studenckie oraz jeden zespół wykładowców, będą trwały od 16 do 22, a oprócz tego jeszcze przed koncertami otwarta lekcja tańca od Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a przez cały ten czas w tej głębszej części OFF Piotrkowska będzie działała chociażby strefa chillu czy stanowisko tatuatorskie. No i oczywiście na sam koniec afterparty w formie silent disco. Rozumiem, że tutaj już wszystko po to, żeby nie zakłócać ciszy nocnej, ponieważ takie silent disco odbywa się właśnie w ten sposób, że uczestnicy zakładają sobie słuchawki. W ogromnym skrócie myślę, że można powiedzieć, że festiwal Zerówka to po prostu ucieleśnienie tego powiedzonka, że student potrafi. No bo najwyraźniej potrafi. W niecałe 3 miesiące zorganizować festiwal, który jest realną konkurencją dla wspieranych przez miasto juwenaliów. Słuchaliście magazyny reporterów. Za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla was dzisiaj Weronika Kobus. No i po raz kolejny w tej części programu zajmiemy się dzisiaj tematami młodzieżowymi. Pojawił się już temat studenckiej imprezy organizowanej jako alternatywa dla wielkich łódzkich juwenaliów, ale mamy przecież jeszcze dużo poważniejszych tematów do omówienia i myślę, że tutaj warto wyciągnąć chociażby projekt Młodzi w Łodzi. Myślę, że każdy, kto mieszkał w naszym mieście, gdzieś słyszał to hasło, ale co to dokładnie znaczy, jaki jest cel tego projektu i co ma w planach, żeby zachęcić młodych ludzi do przyjeżdżania do Łodzi na studia, a potem żeby zostać w naszym mieście, opowie Justyna Grzegory, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
4: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
5: Justyna Grzegory, zespół Młodzi w Łodzi.
6: No właśnie, Młodzi w Łodzi to jest chyba taki program, który ma na celu zatrzymanie młodych ludzi w mieście. Proszę powiedzieć, jaka jest idea tego programu?
5: Program Młodzi w Łodzi ma na celu z jednej strony zachęcanie do studiowania w Łodzi, czyli przyciąganie młodych ludzi do naszego miasta, żeby chcieli tutaj rozpocząć studia, a następnie zostawali i kontynuowali swoją drogę zawodową w naszym mieście, ale jednocześnie zachęcanie młodzieży z Łodzi do rozwijania swojej kariery, swojej ścieżki zawodowej również w naszym mieście, nie wyjeżdżania.
6: A po co to jest potrzebne?
5: Każde miasto potrzebuje mieć zasoby ludzkie wysokiej jakości, w dużej liczbie. Pracodawcy potrzebują pracowników, instytucje potrzebują pracowników, dlatego my staramy się to zapewnić.
6: Młodzi w Łodzi to jest kilka różnych płaszczyzn, prawda? To znaczy, to nie jest jedno działanie, z którego można skorzystać, tylko jest kilka możliwości. To znaczy, to proszę, żebyśmy wymienili, z czego między innymi, czy w ogóle, z czego można korzystać w ramach tego programu Młodzi w Łodzi?
5: W ramach programu Młodzi w Łodzi prowadzimy, tak jak pan wspomniał, szereg działań. Część z nich jest skierowana do studentów łódzkich uczelni, a część do uczniów szkół średnich z Łodzi, ale też spoza Łodzi. I jeśli chodzi o studentów łódzkich uczelni, to mamy tutaj przede wszystkim stypendia fundowane przez pracodawców. W tym programie pracodawcy łódzcy nagradzają stypendiami w wysokości co najmniej 9000 zł najaktywniejszych studentów wybranych kierunków studiów na łódzkich uczelniach, ale również maturzystów, którzy dopiero rozpoczynają studia w Łodzi. Drugim takim naszym flagowym projektem dla studentów jest program płatnych staży wakacyjnych. W tej chwili właśnie trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez naszych pracodawców. Mieliśmy ponad 300 ofert płatnych staży wakacyjnych w najlepszych łódzkich firmach. Organizujemy również dni otwarte w firmach, gdzie pokazujemy studentom możliwości rozwoju kariery zawodowej w łódzkich firmach, szkolenia i webinary. Są również stypendia prezydenta miasta Łodzi. One są kierowane dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i tematycznych, którzy decydują się na rozpoczęcie studiów w Łodzi, więc to są stypendia dla bardzo utalentowanych osób, które decydują się na studia w Łodzi, rozpoczynają tutaj swoją ścieżkę. A oprócz tego prowadzimy właśnie szereg działań zachęcających do studiowania w Łodzi, kierowanych do młodych osób ze szkół średnich. Dla osób spoza Łodzi to są takie eventy trzydniowe Zasmakuj studiowania w Łodzi, gdzie zapraszamy wyselekcjonowaną, wybraną młodzież z najlepszych szkół, z różnych miast w regionie, ale też spoza województwa, żeby przyjechały do Łodzi na 3 dni, gdzie pierwszego dnia poznają kierunki studiów na łódzkich uczelniach zgodne z ich zainteresowaniami, drugiego dnia poznają firmy, gdzie mogą swoją karierę po ukończeniu tych kierunków studiów rozwijać. Natomiast trzeci dzień jest taki, gdzie pokazujemy im Łódź, tak żeby się mogli w naszym mieście zakochać i chcieć tu wracać.
6: Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali przy tych stażach dla studentów, czy stypendiach dla studentów. Czy to jest tak, że taki student później w tej firmie, która oferuje stypendium, będzie miał szansę na znalezienie pracy?
5: Tak, bardzo często tak. Bardzo często firmy od razu w swoich regulaminach, ponieważ w programie stypendialnym pracodawców każdy z fundatorów ma swój odrębny regulamin, więc to on ustala zasady swojego programu stypendialnego. Więc najczęściej jest tak, że od razu w swoich regulaminach firmy wskazują, na jakich zasadach będą chciały współpracować ze swoim stypendystą. Część z nich chce na przykład, aby taki stypendysta był ambasadorem firmy na uczelni, prowadził dla niej jakieś działania, a część właśnie proponuje od razu po zakończeniu stypendium odbycie dodatkowo płatnego stażu. Część otrzymuje ofertę pracy, część zrealizowanie jakiegoś projektu dla firmy, więc to jest naprawdę świetna okazja do nawiązania super relacji, które później owocują rozwojem kariery zawodowej.
6: Od kiedy trwa ten program?
5: Program jest realizowany już od 18 lat.
6: To w takim razie, czy my możemy powiedzieć, ile osób już z niego skorzystało? To już setki, tysiące?
5: Globalnie ze wszystkich naszych inicjatyw myślę, że kilkadziesiąt tysięcy. Liczyliśmy to kilka lat temu na 15-lecie programu, tak bardziej dokładnie, więc już wtedy to było kilkadziesiąt tysięcy. Trudno mi powiedzieć, ile to już jest osób na chwilę obecną. Generalnie co roku mamy między 200 a 300 stażystów w płatnych stażach wakacyjnych, około 100 stypendystów pracodawców, około 40 stypendystów prezydenta miasta Łodzi, plus całe mnóstwo młodzieży, która uczestniczy w innych naszych inicjatywach.
6: Czy to jest największy taki program stypendialno-stażowy w Polsce?
5: Zdecydowanie jest to największy program tego typu w Polsce, generalnie unikalny tego typu program w całej Polsce, ponieważ on łączy ze sobą samorząd, uczelnie i pracodawców. I tutaj ta współpraca przebiega wzorowo.
6: Powiedziała pani, ja też podejrzewałem w internecie, teraz są państwo przed tymi stażami na wakacje. Czy tutaj nabór już jest zamknięty, czy jeszcze trwa? Jak to wygląda?
5: Tak, nabór do programu płatnych staży wakacyjnych zakończył się 23 kwietnia. W tej chwili, tak jak wspominałam, trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez pracodawców, fundatorów staży. Pod koniec maja będzie ogłoszenie listy stażystów.
6: Czyli następny program, staż, tudzież stypendium, to jakie będzie Państwa następne działanie po tych płatnych stażach wakacyjnych? Czy to będzie już, czy to będą już te staże dla, te stypendia dla studentów?
5: Tak, już w tej chwili trwa rekrutacja fundatorów, jeżeli chodzi o stypendia pracodawców, więc firmy, fundatorzy zainteresowani ufundowaniem stypendium mogą się do nas zgłaszać. Jednocześnie 10 czerwca planujemy ogłoszenie rekrutacji do programu stypendiów prezydenta miasta Łodzi, czyli tego programu, gdzie stypendia otrzymują laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i tematycznych, a rekrutacja do programu stypendialnego pracodawców zacznie się 1 października.
6: Pani powiedziała, że te stypendia to jest minimum 9 tysięcy złotych, ale mówimy o 9 tysiącach w jakim okresie? To jest
5: roczne stypendium. To jest roczne stypendium. 9 tysięcy złotych na rok akademicki. Ja jeszcze powiem o takiej rzeczy, która też nie jest często realizowana w innych miastach, a u nas sprawdza się świetnie, czyli jest to współpraca miasta i uczelni w zakresie właśnie promowania Łodzi jako miasta do studiowania, zachęcania do studiowania tutaj, ponieważ wspólnie z uczelniami od kilku lat jeździmy z jednym wspólnym łódzkim stoiskiem na najważniejsze targi dla maturzystów, czyli salony maturzystów we wrześniu. Jesteśmy wtedy w największych miastach w Polsce. Jesteśmy w Warszawie, w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku. Zachęcamy do studiowania w Łodzi, a wiosną dodatkowo jeszcze jesteśmy na targach edukacyjnych w Katowicach z podobnym celem, żeby przyciągać młodzież do studiowania w Łodzi. Na jednym stoisku miasto, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Politechnika Łódzka.
6: Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Czy Państwo po tych 18 latach widzą, że ten program się sprawdza? To znaczy, czy faktycznie ten jego cel, zatrzymanie młodych w mieście, jest osiągany?
5: To znaczy tak, na pewno sprawdza się w takim zakresie, że uczestnicy naszych inicjatyw, czyli wszystkie osoby, które stykają się z programem Młodzi w Łodzi, czy podczas targów, czy podczas zasmaku studiowania w Łodzi, bardzo często wybierają nasze miasto jako swoje miejsce dalszego rozwoju kariery zawodowej. Nie mamy tutaj jakby takich statystyk, że ja mogę powiedzieć, że ileś konkretnych procent, tak? Natomiast z informacji, z feedbacku, z informacji z uczelni. Wiemy, że tak jest, że oni tutaj przychodzą na studia. Natomiast jeśli chodzi o studentów, stypendystów, to bardzo często nawiązują współpracę ze swoimi firmami i dalej tam realizują swoją karierę zawodową. Na przykład jeżeli chodzi o stażystów, to z corocznie prowadzonego badania ewaluacyjnego nam wychodzi, że nawet ponad 80% stażystów otrzymuje od swojej firmy propozycje dalszej współpracy.
1: Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o szczegółach tego, jak działa projekt Młodzi w Łodzi, na jakie staże i do jakich stypendiów prowadzone są teraz rekrutacje, możecie to zrobić na młodziwłodzi.pl. Znajdziecie też tam dużo aktualności ze świata studenckiego, ale i nie tylko. Myślę, że warto zajrzeć. Nawet jeżeli studia już macie dawno za sobą, to może właśnie macie w rodzinie czy wśród znajomych kogoś, kto albo niedługo będzie zaczynał studia, albo jest właśnie obecnie studentem w Łodzi i potrzebuje na przykład znaleźć miejsce, gdzie będzie mógł czy mogła odbyć praktyki zawodowe, no i miejmy nadzieję później zostać na dłużej już jako pełnoprawny pracownik. A jeżeli mówimy o tych tematach młodzieżowych, to nie możemy nie poruszyć tematu zdrowia psychicznego, bo tutaj po raz kolejny mam okazję przekazać tę naprawdę dobrą wiadomość, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczyna kolejny program zajmujący się właśnie zdrowiem psychicznym, tym razem już nie tylko studentów, ale młodych ludzi, studentów i dorosłych, o czym już teraz opowie więcej Małgorzata Leffler, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
4: Zdrowa Łódź.
7: stres, samotność, problemy w relacjach, problemy w szkole, nadmiar obowiązków czy trudności emocjonalne dotykają dziś zarówno dorosłych, ale również dzieci, młodzież. Programy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obejmuje dwa działania. Pierwsze to indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe. A mowa o programie Łódzkie promuje zdrowie psychiczne, wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad. Lista placówek, gdzie można się zgłosić, dostępna jest na stronie lockie.pl. Małgorzata Leffler, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Te dwa sposoby realizacji programów, które zostały wspomniane, to właśnie indywidualne porady psychologiczne oraz warsztaty o emocjach i relacjach, które tutaj skierowane są dla tej młodszej grupy, dla dzieci w wieku od 11 do 17 lat, no i te zajęcia będą podzielone na grupy wiekowe 11-13 oraz 14-17. Jeżeli chodzi o te porady indywidualne, to trzeba po prostu skontaktować się z placówką, która takie porady realizuje i bezpośrednio u nich zapisać się na bezpłatne konsultacje psychologiczne. I tutaj warto zaznaczyć, że te działania nie będą ograniczone tylko i wyłącznie do miasta Łodzi, bo jak najbardziej w innych miejscach też będzie można z takich porad psychologicznych skorzystać. Na stronie widzimy, że będą realizowały je placówki chociażby w Poddębicach. Mamy też tutaj placówki działające w Rawie Mazowieckiej czy w Pabianicach. No i tutaj po raz kolejny muszę odesłać do strony internetowej, ponieważ ta lista placówek jest całkiem długa, ale można je znaleźć wszystkie na stronie internetowej zdrowie.lockie.pl. No i tam właśnie, tak jak wspominałam, bezpośrednio kontaktujemy się z placówką i zapisujemy się na bezpłatne porady. Warto też wspomnieć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa Łódzkiego, to nie jest tak, że są jakieś konkretne problemy, z którymi można się zgłosić na takie porady. Tu jest prowadzone całe spektrum kompleksowych działań i to nieważne, czy te problemy są związane z samotnością, stresem, presją rówieśniczą, czy jakimiś bardzo ciężkimi wydarzeniami życiowymi. To wszystko wchodzi w zakres wsparcia, więc proszę korzystać, bo nie ma w tym żadnego wstydu i jest to naprawdę wyjątkowy program ze względu na to, że od dawna słyszy się, że te nakłady na pomoc psychologiczną w służbie zdrowia publicznej są niewystarczające i coraz więcej osób jest skazanych na szukanie tej pomocy właśnie prywatnie. Tą słodko-gorzką informacją żegna się z Wami Weronika Kobus ze mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Kosma Nykiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
11: Tym żyje Łódź.
10: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje? Od rodziców? Od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
12: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczy, jedno przy Rewolucji, 2 przy Sienkiewicza i jedno przy Narutowicza. I z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda? 16 dzieci do do rekrutacji. I to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział. No również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia, będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
10: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
12: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie, wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność. Bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. Oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty. A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
10: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
12: Nie, były... Dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy już wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
10: Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
12: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego, żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci o cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
10: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
12: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi. A departament podlega już bezpośrednio wiceprezydent, pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodnicka jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
10: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
12: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych. Tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi. No i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
10: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenie doświadczenia może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
12: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę, szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
10: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
12: Dziękuję bardzo.
11: Tym żyje Łódź.
10: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi Wam Weronika Kobus. Pa!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zabieram Was na bieganie. I zanim powiecie i oburzycie się, że o nie, kolejny maraton, znowu zamkną miasto i nie będzie można przejechać, no to posłuchajcie, o co chodzi, bo tym razem chodzi o pomoc dzieciakom z niepełnosprawnością.
11: Sportowa Łódź.
10: 20 czerwca rusza 13. już edycja biegu Daj Piątaka na Dzieciaka, która zachęcając do ruchu i jednocześnie pomaga podopiecznym Fundacji Kolorowy Świat, czyli dzieciakom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Fundacja Kolorowy Świat zajmuje się zarówno pomocą w terapii takich dzieciaków, terapii fizycznej, prowadzi również szkołę integracyjną, w której właśnie takie dzieciaki mogą się uczyć, zdobywać wiedzę i przygotowywać się do w miarę swoich możliwości, najlepiej jak mogą, do samodzielnego życia. O biegu opowie oczywiście przedstawiciel Fundacji Kolorowy Świat i jest to naprawdę sztandarowy przykład tego, jak połączyć przyjemne z pożytecznym.
11: Aktywnie w Łodzi.
10: Zazwyczaj zapraszam w audycji na siedzenie w kinie albo chodzenie po wystawach muzealnych, ale teraz wychodzimy się trochę poruszać. Wychodzimy poruszać się w biegu w dobrej sprawie i o biegu charytatywnym, który już po raz 13 odbędzie się w naszym mieście, opowie gość.
13: Piotr Hulewicz, dzień dobry Państwu z Fundacji Kolorowy Świat. Tak, po nas po raz 13 organizujemy w Łodzi bieg Daj Piątaka na Dzieciaka. Jest to bieg charytatywny, także co roku spotykamy się zwykle w czerwcu. Myślę, że część słuchaczy już gdzieś tam zna nasz bieg, czy widziała, czy może nawet uczestniczyła, bo z roku na rok tak naprawdę ta nasza impreza rozrasta się i biegają osoby nie tylko z Łodzi, tak jak to było na początku naszego biegu, ale z całego województwa, nawet spoza województwa. Bo z tego, co obserwuję zgłoszenia, to mamy także tak naprawdę z całej Polski osoby, które chcą pobiec w tym roku z nami.
10: Bieg brzmi dość zobowiązująco. Czy to jest tak, że to jest impreza przeznaczona dla ludzi, którzy już mają jakieś duże doświadczenie w bieganiu, biegają na długie dystanse, czy każdy, kto chce pomóc, znajdzie coś dla siebie podczas takiej imprezy?
13: Nie, to jest główny bieg, odbywa się na dystansie 5 kilometrów i tak naprawdę u nas biorą udział zarówno, nazwijmy to, zawodowcy, tak, bo powiedzmy spotykają się osoby, które również uczestniczą w innych tego typu imprezach biegowych i biegają i wygrywają te biegi, ale tak naprawdę większość naszych uczestników naszego biegu głównego to są amatorzy, którzy albo dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, albo biegają sobie tak sporadycznie, albo wręcz od naszej imprezy po prostu przychodzą i czy część dystansu przebiegną, czy przejdą. Dla nich liczy się też cel tego naszego biegu, czyli pomoc dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
10: Mhm. Czy w takim razie dla samych dzieciaków, jeżeli chcemy przyjść całą rodziną, coś też się znajdzie?
13: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że biegi nasze rozpoczynają się tak naprawdę o godzinie 16 tego dnia, to już od godziny 14 ruszy nasze miasteczko biegowe wraz z piknikiem dla całych rodzin, także tutaj też zapraszamy oczywiście całe rodziny z dziećmi, bo dla dzieci będzie oczywiście, tak jak co roku, zapewniona strefa dmuchańców, różnych animacji, także będzie strefa gastronomiczna, także tutaj całe rodziny zawsze korzystają z tego, nawet jeżeli nie biegną, a tylko przychodzą pobawić się i ewentualnie pokibicować swoim znajomym czy członkom rodziny, którzy biegną. Także oprócz tego, że jest to impreza biegowa, to jest to impreza rodzinna, a także impreza integracyjna. Z racji tego, że nasza fundacja od ponad 20 lat zajmuje się specjalistyczną opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, naszą imprezą także chcemy integrować środowisko właśnie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem ludzi w pełni sprawnych, aby razem się spotykać i pokazywać, że można sobie pomagać, nawet okazując zwykłą po prostu życzliwość.
10: Bardzo tutaj mi się spodobała możliwość, czy może umożliwienie osobom z niepełnosprawnością również uczestnictwa w biegu. Jak wygląda taki bieg? Rozumiem, że on się nazywa wózki w biegu. Jak to wygląda?
13: Tak, tym zresztą biegiem rozpoczynamy zawsze co roku naszą imprezę. O godzinie 16 właśnie tym biegiem, czyli wózkami w biegu, rozpoczynamy nasz bieg i głównie w tym biegu biorą udział nasi podopieczni naszej fundacji, chociaż bywały różne edycje, w których także zgłaszały się osoby z niepełnosprawnością spoza naszej fundacji. Zwykle jest tak, że osoba poruszająca się na wózku ma swojego partnera, towarzysza, który pomaga jej, tak, czy pchając wózek, bo nie zawsze są to wózki aktywne i te osoby, które są w stanie same po prostu na tym wózku przejechać taki dystans, chociaż nie jest on duży, bo to jest tylko 500 metrów, ale najczęściej są to osoby, które mają tak zwanego pomocnika, bratnią duszę, która pomaga tutaj pokonać ten dystans. I od tego dystansu, od tego biegu zaczynamy, wszyscy na trasie kibicujemy tutaj uczestnikom tego biegu. Potem, po tym biegu odbywają się dwa biegi dziecięce w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw biegną młodsze dzieci w kategorii wiekowej od 5 do 8 lat, też dystans 500 metrów, a później dzieci troszkę starsze w kategorii wiekowej 9-12. No i później po tych biegach wszyscy czekamy na kulminację, czyli na nasz bieg główny, właśnie na dystansie 5 km i tutaj w nim bierze udział najwięcej uczestników, bo zwykle około 1000 uczestników, tak jak było to w poprzednich edycjach, spotyka się na starcie i biegnie ulicami Bałt.
10: Bieg będzie miał miejsce 20 czerwca, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można się zapisać. W jaki sposób zapisać się, żeby uczestniczyć w waszym biegu?
13: Najlepiej odwiedzić naszą stronę biegową, czyli dajpiątaka.com.pl. Tam jest zakładka z formularzem zgłoszeniowym na poszczególne biegi i poprzez ten wypełnienie formularza tutaj zapisujemy się na nasz bieg i potem to już tak naprawdę jest to dopełnienie formalności.
10: Bardzo mi się podoba zaangażowanie wszystkich w taką pomoc, w której wszyscy jakby czują jakąś satysfakcję. Czy przez lata pracy w Fundacji Kolorowy Świat miał pan takie doświadczenia, że pewne formy zachęcania do pomocy sprawdzają się bardziej niż inne?
13: Na pewno nasz bieg jest takim właśnie przykładem, tak? No to już jest 13. edycja. Zaczynaliśmy na początku skromnie. To było też takie troszeczkę symboliczne, bo tym biegiem przenosiliśmy się, zmienialiśmy swoją siedzibę. Wcześniej mieliśmy swoją małą siedzibę na ulicy Kościelnej, a potem przenieśliśmy się właśnie na ulicę Żabią, skąd teraz, tam teraz od kilku lat jesteśmy i tam startują te wszystkie nasze biegi. I w taki sposób chcieliśmy symbolicznie przenieść się do innej siedziby. I na początku w tej pierwszej edycji startowało około 100 osób, tak? Także to była garstka, głównie rodzice tak naprawdę naszych dzieciaków, naszych podopiecznych, czy też znajomi. A z roku na rok
14: gdzieś tam różnym osobom spodobała się taka idea biegania i pomagania jednocześnie i zaczęli przychodzić do nas. Większość osób, która była raz, już została z nami i faktycznie podkreśla to, że startują w różnych biegach, czy to czasami właśnie startują w biegach nawet na dłuższych dystansach, ale podkreślałem, że atmosfera podczas naszego biegu no jest niesamowita i chociażby dla tej atmosfery, dlatego, że mogą się spotkać tak bardzo rodzinnie, poczuć się u nas, dlatego wracają i biegną, czy czasami idą, jeżeli nie są w stanie przebiec tego dystansu i w ten sposób pomagają i przybijają tak zwaną piątkę naszym dzieciom.
10: Wydaje mi się, że cały czas niepełnosprawność jest owiana takim tabu i jest uważana za ciężki problem do rozmowy. Czy na tym biegu też mierzycie się właśnie ze stereotypem tego, że życiorysy osób niepełnosprawnych są wypełnione cierpieniem i są koniecznie jakimś trudnym tematem? Wydaje mi się, że to jest taka impreza, podczas której można zobaczyć, że można dawać sobie też mnóstwo radości nawzajem mimo choroby i może właśnie pokonując chorobę.
14: Dokładnie tak jest. My zresztą oczywiście na co dzień prowadzimy taką działalność bardziej edukacyjną i terapeutyczną, pomagając dzieciom i ich rodzinom tak naprawdę w takim w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast właśnie nasze różnego rodzaju akcje, kampanie czy projekty takie jak bieg właśnie organizujemy po to, żeby pokazać tą troszkę inną stroną. To o czym pani wspomniała. Pokazujemy, że nasze dzieci oprócz tego, że no niestety mają jakąś formę niepełnosprawności i nie wszystko mogą zrobić tak samo jak osoby w pełni sprawne, czy czasami potrzebują więcej trudu, aby to wykonać, to mają takie same marzenia, tak samo się cieszą z takich samych spraw jak inne osoby. Także właśnie tego typu imprezy pokazują to, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I to świetnie na naszym biegu widać, że dzieci w pełni sprawne z naszymi wspólnie dzieciakami też bawią się w tym naszym miasteczku biegowym, korzystają z różnych atrakcji, uczestniczą w biegach i dostają medale, nagrody i to jest tak naprawdę wszystko to samo.
10: No jasne, nie ma się czego bać, po prostu przyjść, poznać i przy okazji pomóc.
14: Dokładnie.
10: Zastanawia mnie ostatnia kwestia, ulica Żabia, czyli bałuty. Czy nadal mierzycie się z takim stereotypem, że na tych bałutach to jest trochę niebezpiecznie i jednak warto na siebie uważać?
14: Przez te kilkanaście lat myślę, że też może naszym biegiem troszeczkę odczarowujemy taki mit, tak, bałut, że jest to dzielnica niebezpieczna. Nigdy nic się tutaj podczas naszego biegu nie wydarzyło. Osoby, które odwiedzają nas podczas naszej imprezy i są z nami w miasteczku biegowym, wszyscy zachowują się życzliwie, z uśmiechem. Nie mieliśmy żadnych sytuacji właśnie niebezpiecznych, także miejmy nadzieję, że dalej tak będzie wyglądało i te bałuty gdzieś tam zatracą taki swój wizerunek, tak, ulicy, czy znaczy dzielnicy bardziej, tak, niebezpiecznej.
10: W takim razie już zmierzając do końca, czy coś jeszcze jest fajnego w planach fundacji, o czym możemy powiedzieć już teraz?
14: Cały czas coś planujemy. Wiadomo, że tutaj naszym kolejnym takim projektem, jeżeli mówimy o dalszym rozwoju tutaj naszej fundacji, kolejnym takim krokiem, w którym chcemy pomagać też dzieciom, jest stworzenie nowej szkoły. Średniej tak naprawdę, bo w tym momencie nasza szkoła, którą prowadzimy, powiedzmy, że zawiera taki zakres szkoły podstawowej. Nie jest to oczywiście dokładnie ten sam zakres, bo u nas jednak jest to szkoła specjalistyczna, ale wychodząc naprzeciw tutaj potrzebom, także dzieci, które już rosną razem z nami, są starsze i gdzieś tam za chwilę niektóre czeka wejście w dorosłość i poruszanie się chociażby na rynku pracy, to stworzyliśmy z myślą o nich właśnie taką szkołę przysposobującą do pracy i od września taka szkoła także ruszy u nas w fundacji. To jest taki nasz kolejny etap naszego rozwoju i pomocy dzieciakom.
10: Podsumowując, bieg 20 czerwca, ulica Żabia, siedziba waszej fundacji, jeszcze można się zapisać. No i co tu dużo mówić, same korzyści. Można pobiegać, można pomóc dzieciakom i można spędzić fajnie czas w mieście Łodzi. Krótko mówiąc, zapraszamy.
14: Zapraszamy.
10: Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
10: Gościem tej audycji był Piotr Hulewicz, który wypowiedział się w imieniu organizacji Kolorowy Świat, która jest organizatorem właśnie biegu Daj Piątaka na Dzieciaka. Wszystkie szczegóły dotyczące samego biegu, możliwość zapisania się i informacje o tym, na kogo zbierane są pieniądze, znajdziecie na stronie dajpiątaka.com.pl. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o samej fundacji, która w Łodzi funkcjonuje już od naprawdę długich, długich lat, możecie wejść na stronę kolorowyświat.org i tam przeczytać, na jakie dzieciaki zbierana jest pomoc, co fundacja robi dla nich i jak można im pomóc. Bieg startuje po południu 20 czerwca na ulicy Żabiej 10/12, tam gdzie właśnie mieści się siedziba fundacji i wokół tej fundacji będziecie sobie biegać, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do tej charytatywnej akcji. Ja świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że takich eventów biegowych jest w naszym mieście mnóstwo i nie wiadomo czasem, który wybrać, no ale jeżeli właśnie wahacie się, czy ten bieg Daj Piątaka dla Dzieciaka jest odpowiednią opcją, no to macie tutaj wszystkie możliwe korzyści. Fajnie spędzacie czas na bołtach, które wcale nie są takie straszne i wbrew pozorom wcale nie są przeklęte. Wspomagacie dzieciaki z niepełnosprawnością, które może dzięki wam będą miały szansę na lepszy start w dorosłość. No i robicie to, co lubicie, czyli biegacie. Lepiej się nie da. Tak mi się wydaje. Weronika Kobus za mikrofonem. Słuchacie magazynu reporterów. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Muszę wam się do czegoś przyznać. Usłyszałam jakiś czas temu o wydarzeniu, które łączy dwie rzeczy, które są mi w życiu najbliższe i po prostu wiedziałam, że będę musiała opowiedzieć o tym w audycji. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i wygląda na to, że spędzicie ze mną jeszcze chwilkę. Będę opowiadać o tym, co lubię najbardziej, czyli o połączeniu aktywizmu i sztuki. Mówię tu o wydarzeniu, które nazywa się Benefit. Wspieramy osoby w drodze i właśnie pod nazwą znajdziecie to wydarzenie w serwisie społecznościowym Facebook. No i na czym polega taki Benefit? Przede wszystkim na tym, że przychodzicie i dobrze się bawicie i przy okazji wspieracie osoby w potrzebie. Tutaj osoby w drodze, czyli właśnie osoby, którym pomaga Fundacja Podróżnych ugościć. To jest właśnie stowarzyszenie zajmujące się pomocą osobom, które przekroczyły już polską granicę jako migranci i które chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową, ale jeszcze są w procesie czy to kompletowania dokumentów, czy oczekiwania na decyzję. No i przez ten czas właśnie przebywają w tak zwanych ośrodkach detencyjnych. No i wydawałoby się, że mówimy tutaj o rzeczy odległej, wcale nie lokalnej.

0: stacjach właśnie z regionu łódzkiego. No a co więcej, będzie można kupić bądź wylicytować pracę artystów związanych z Łodzią albo po prostu z Łodzi bezpośrednio pochodzących. Będzie można uczestniczyć też w warsztatach piszonek, o których zaraz opowie mój gość, no bo sam będzie je prowadził. No i przy tym wszystkim właśnie spotkać się ze znajomymi w nowym, bardzo ciekawym miejscu na mapie Łodzi, w Piekłostanie, w Teatrze Jaracza. Jest to nowa kawiarnia, która właśnie w podziemiach teatru otworzyła się kilka miesięcy temu, ale co ja będę sama opowiadać, skoro zaprosiłam gościa, który zrobi to zdecydowanie bardziej kompetentnie, ponieważ jest jednym z organizatorów imprezy.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Zaprosiłam dzisiaj do studia osobę, która ma bardzo dużo siły do działania w zakresie dobrych rzeczy w Łodzi. Po raz kolejny, to jest chyba mój ulubiony temat. Tym razem zaprosiłam osobę związaną z kolektywem Lepszy Gołąb. Ze mną w studiu jest...
2: Cześć, jestem Ozzy z kolektywu Lepszy Gołąb. I czy mam tyle siły? Trudno powiedzieć, staram się robić co mogę w tym zakresie.
0: Na pewno teraz robisz benefit, czyli takie wydarzenie złożone powiedzmy z kilku jakby zakresów tematycznych, ale wspólnym celem jest zbieranie kasy na fundację, która pomaga ludziom w drodze.
2: Przede wszystkim nie robię, tylko robimy, no bo samemu na pewno nie dałbym rady. Jesteśmy grupą przyjaciół, dobrych przyjaciół i robimy to wszystko wspólnie. Zbieramy na podróżnych ugościć. Jest to świetna organizacja, która działa z Wrocławia i po prostu robi zbiórkę na konkretne cele i wiemy, na co to idzie, a idzie to na paczki, które będą wysyłane osobom, które są osadzone w tak zwanych ośrodkach detencji. Jest, staje się 6 takich ośrodków w Polsce, no i tam są przetrzymywane osoby, które po prostu uciekały ze swojego kraju, uciekały przed jakąś wojenną pożogą, przed jakimiś strasznymi rzeczami i w zamian za to w Polsce zostały osadzone w takim ośrodku. Często są to rodziny z dziećmi, często są to ludzie po traumach, tortur i tak dalej. No i w zamian za to zostali osadzeni w takim ośrodku, więc chcemy chociaż zrobić tyle, ile możemy, to znaczy przesłać im paczki z podstawowymi rzeczami.
0: Co wiemy o tych środkach detencyjnych? Jak długo przebywają tam osoby, które ubiegają się? Bo rozumiem, że to są osoby, które ubiegają się o ochronę prawną w Polsce, są w procesie przekazywania tych wszystkich potrzebnych dokumentów. Jak długo one tam spędzają? W jakich warunkach przebywają? Czy wiesz coś na ten temat?
2: To znaczy tak, bardzo dużo jest na ten temat w raporcie Amnesty International, który jest dosyć obszernym dokumentem. Ja przejrzałem go, ale przyznam się, że nie odpowiem ci, jak długo dokładnie. Nie? Natomiast bywa tak, że i do 2 lat tam przebywają. I jeżeli chodzi o jakby to, na co najbardziej skarżą się ci ludzie, to że nie wiedzą, ile tam będą przebywać i nie wiedzą tak naprawdę nic na temat swojej sytuacji. Są im przedstawiane dokumenty, te dokumenty są w języku polskim, oni mają je podpisać, więc nie wiedzą, co podpisują, są do tego zmuszani. Strażnicy, to znaczy, bo tam jest, nie ma strażników więziennych, bo to nie jest więzienie, więc są strażnicy graniczni. Zwracają się do nich za pomocą numerów, nie używają ich imion i nazwisk, w związku z czym ci ludzie są w takiej okropnej niepewności, nie wiedzą, co się z nimi stanie, dlaczego tam są tak naprawdę i ile tam będą. A jeśli chodzi o warunki, na ten moment zgodnie z prawem osoby przebywające w takim ośrodku mają do swojej dyspozycji 2 metry, nie? Przestrzeni życiowej, więc to są warunki, w których przebywają ludzie chcący schronić się w Europie przed strasznymi wydarzeniami.
0: To jest taka solidna buda dla psa, ale niezbyt dużego. 2 metry.
2: No, moje by się tam nie zmieściły, moje pieski. I myślę, że też na pewno nie chciałbym im zgotować takiego losu.
0: Nie wiem, czy będziesz miał taką wiedzę, żeby mi odpowiedzieć na pytanie, ale zastanawiam się, czy nadal można założyć, że większość tych osób trafia do Polski przez granicę polsko-białoruską.
2: Tak, większość tych osób, z tego co wiem, trafia przez tą granicę.
0: Wydaje mi się, że medialnie ten kryzys na granicy już troszeczkę się opatrzył.

0: A ludzie nie mają świadomości, że to nadal jest bardzo zaogniony problem, że to jest zjawisko na dużą skalę i że tam wcale nie jest tak, że nie słyszymy o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, bo tam przestali przychodzić ludzie, tylko po prostu przestało nas to interesować.
1: No, przestało nas to interesować i tak naprawdę aktywiści, którzy tam działają, też po prostu czują się wypaleni tym, bo trwa to od takiego czasu i był, powiedzmy, po filmie Zielona Granica, był taki skok zainteresowania społeczeństwa tym, a potem ucichło, nie wiem, ludzie przestali o tym mówić i tak dalej, a kryzys cały czas trwa, ludzie cały czas próbują się tam przedostać. Ja naprawdę nie chcę oceniać tego, dlaczego oni się tam znaleźli. Nie interesuje mnie to, czy oni są jakimiś pionkami w grze politycznej, czy ta, czy druga strona jest dla nich milsza, to znaczy mówię o naszych politykach, czy ci, czy tamci. Dlatego, że to są ludzie, którzy zwyczajnie potrzebują pomocy, którzy no, są w strasznych warunkach, którzy niejednokrotnie umierają w tym lesie, tak? I uważam, że to jest coś, o czym powinniśmy cały czas mówić i cały czas słyszeć. A mam takie wrażenie, że zrobiliśmy się trochę wygodni z tym tematem, że jeżeli tego nie widzimy, to tego nie ma, a jest.
0: Pierwszym takim jakby organizmem, który rzucił się do pomocy tym ludziom, byli po prostu całkowicie losowi wolontariusze. No i jako, że sytuacja trwa już kilka ładnych lat, wykształciły się organizacje, które pomagają tym osobom w drodze trochę bardziej profesjonalnie. W jaki sposób udało wam się wybrać organizację, na którą będziecie przekazywać pieniądze ze zbiórki?
1: No tak naprawdę udało się dlatego, że mamy kontakt albo z No Borders Team, albo z Podróżnych Ugościć i to są dwie pierwsze organizacje, które przychodzą nam do głowy, jeżeli robimy coś takiego. Wcześniej robiliśmy na No Borders, więc tak wypadło w sumie w drodze losowania.
0: No i po raz kolejny łączymy przyjemne z pożytecznym. Pomaganie na granicę można uskutecznić w taki sposób, żeby przejść do piekła stanu i dobrze się bawić na waszym wydarzeniu. Co macie w planach dokładnie na ten piątkowy event?
1: No właśnie, no żeby nie było trochę tak poważnie i smutno. Wiadomo, że temat jest poważny i my jak najbardziej do niego podchodzimy poważnie. Natomiast na evencie będzie bardzo przyjemnie. Będzie można zobaczyć lokalnych artystów, którzy wystawią się ze swoją sztuką, czyli sztuką graficzną, będą punch, nidlowe rzeczy, będą customowe ubrania. Poza tym będą warsztaty stworzenia domowych kiszonek i przetworów, które będę miał przyjemność poprowadzić ja z moim przyjacielem. Co jeszcze? Będzie można posłuchać muzyki na żywo, będzie łódzki gościniec, czyli będzie można trochę folkowych klimatów zaznać. Na pewno będzie biżuteria robiona, ale co dokładnie będzie, to się wykształci w ostatniej chwili, dlatego że tak naprawdę cały czas się zgłaszają ludzie, którzy chcą pomóc, chcą dać coś od siebie. Teatr Jaracza, z tego co wiem, coś będzie chciał przekazać oraz no, osoby z piekłostanu także, więc będzie się działo.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby się jeszcze do tego dorzucić, niekoniecznie tylko kupując rzeczy podczas benefitu, można po prostu przekazać wam na przykład swoje prace, tak? Które zostaną sprzedane podczas benefitu i z których pieniądze zostaną przekazane na Fundację Podróżnych Ugościć. Wszystko
1: jasne,
0: się zgadza?
1: Jasne. Jeżeli chcielibyście jakoś tam nas wspomóc i tak dalej, to proszę się zgłaszać do Łódź dla Migrantów na Instagramie, ponieważ my jako kolektyw Lepszy Gołąb nie mamy social mediów. Więc tak, zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.
0: Kogo polecasz obserwować, jeżeli chcielibyśmy w Łodzi być na bieżąco z podobnymi wydarzeniami?
1: Łódź dla Migrantów, Łódź dla Palestyny, Footnot Bombs. To są takie trzy rzeczy, w których warto obserwować i wtedy będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieli o właśnie protestach, o różnych rzeczach.
0: To moje ostatnie pytanie. Dlaczego akurat Piekłostan? To jest nowe miejsce na mapie Łodzi, odnoga niebostanu, trochę bardziej demonicznie brzmiące, ale tak naprawdę po prostu znajdujące się w podziemiach Teatru Jaracza. Czy to miejsce też takie właśnie przyjazne ideom waszym?
1: To znaczy my jako Lepszy Gołąb jesteśmy osobami, które chcą łączyć aktywizm ze sztuką. Uważamy, że przez piękno można dotrzeć do ludzi, a knajpa znajdująca się w piwnicy teatru uważamy jest do tego idealnym miejscem. Do tego ta nazwa Piekłostan i wspaniały czerwony wystrój po prostu idealnie trafia do naszych serc, co nie oznacza, że jesteśmy sami jacyś mocno demoniczni, co chyba można stwierdzić po krótkiej rozmowie ze mną.
0: Czyli podsumowując, piątek, godzina 17:22, jeżeli się nie mylę?
1: Myślę, że 23:00, tak.
0: Na pewno można sobie zostawić jeszcze trochę czasu na posiedzenie ze znajomymi i może nawet z tymi znajomymi, których dopiero poznacie podczas benefitu.
1: Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ponieważ chcemy przede wszystkim łączyć i tworzyć platformę do porozumienia i spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. A niekoniecznie to muszą być ludzie, którzy mają pokrewne spojrzenie polityczne, ponieważ uważam, że humanizm jest ponad podziałami politycznymi.
0: Prawa człowieka i o nic więcej nie prosimy w tej chwili. To nie jest żaden manifest, to nie jest żadna partia polityczna, to jest po prostu zaproszenie do pomagania tym, którym trzeba pomóc, bo już znaleźli się u nas i na tym niestety podróż się nie kończy.
1: Zdecydowanie tak.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia w Piekłostanie.
1: Dziękuję również.
0: Słyszeliście kiedyś takie hasło myśl globalnie, działaj lokalnie? Chyba coś takiego było i myślę, że można by całkiem to nieźle połączyć z tym, co będzie się działo w Łodzi w najbliższym czasie. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia Benefit Wspieramy Osoby w Drodze znajdziecie właśnie w serwisach społecznościowych. Można też oczywiście dowiedzieć się wszystkiego na miejscu, przychodząc w piątek na godzinę 17 albo później do Piekłostanu w Teatrze Jaracza. Mając w pamięci dziedzictwo czterokulturowej Łodzi, o której mówiliśmy historycznie, i wielokulturowej Łodzi, w której żyjemy teraz, myślę, że tym bardziej warto zainteresować się właśnie takim wydarzeniem. Za uwagę w magazynie reporterów dziękuję Wam, Weronika Kobus, i mówię Wam do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
3: Łodzianie z pasją.
4: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem Studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
0: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
4: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, no, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja, Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi. I jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
0: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości, albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
4: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem. Właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że spróbujemy takich rozwiązać, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które nawet w tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
0: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
4: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło Łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne, takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
0: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
4: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
0: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
4: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?". I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci parę mieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
0: I to jesteś ty, wróżka chrzestna.
4: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
0: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
4: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko, że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać, to jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny, stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bukowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w Widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
0: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
4: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
0: Czego w takim razie życzyć widnokręgowi na następne lata rozwoju?
4: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
0: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całym Polsce.
3: Jisk w Pabianicach. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Centrum Handlowe Tkalnia. Ulica Roweckiego 8A. Promocja trwa do piątku 29 maja.
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Dzień dobry kochani, słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dzisiaj dla was Weronika Kobus i mam dzisiaj taki plan, żeby spędzić cały czas magazynu bez złych wiadomości. Wiecie, okoliczności są weekendowe, więc myślę, że jest to wystarczający powód do tego, żeby akurat nie zajmować się inwestycjami, narzekaniem i korkami, tylko zająć się tymi rzeczami pozytywnymi. I zanim przejdziemy do tych kilku tematów imprezowych, które jeszcze się pojawią, zaczniemy sobie od czegoś, co cyklicznie pojawia się w naszym mieście. Jest inicjatywą, dzięki której najwięcej głosu łodzian, myślę, że jest realizowanego właśnie przez Łódzki Budżet Obywatelski, który już zakończył swój nabór. Zostały wyłonione wszystkie projekty, które przeszły do finałowego etapu. No i za chwilkę rozpocznie się głosowanie. W 14. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego można głosować od 1 czerwca do 30 czerwca, więc już zaraz, i można zacząć się przyglądać projektom, które zostały przez łodzian złożone, które zostały zaakceptowane, no i które właśnie dzięki waszym głosom mogą dojść do skutku. W tym roku mieszkańcy mają do wyboru naprawdę zawrotną pulę 725 projektów, no, które właśnie są najlepszą drogą do tego, żeby skłonić władze miasta do zajęcia się naszymi codziennymi problemami i tymi bardzo lokalnymi, ograniczonymi do naszego bezpośredniego sąsiedztwa czy naszej ulicy, ale także rzeczami, które wpływają na całe miasto. No i właśnie w tych dwóch kategoriach różne projekty zostały złożone i teraz czekają na waszą ocenę. Tak pobieżnie przeglądając listę tych projektów, można stwierdzić dość wyraźnie, że łodzian w tej chwili najbardziej interesuje przyroda i aktywny wypoczynek, bo większość tych projektów, które zostały dopuszczone do głosowania, dotyczy rozwoju terenów zielonych, sportu i rekreacji. No i jest to właśnie szansa na to, żeby w waszym sąsiedztwie zaraz obok was pojawił się nowy skwerek, nowy boisko czy plac zabaw dla dzieciaków. Najwięcej projektów zostało złożonych tak terytorialnie myśląc na Bałutach, ale drugim miejscem w kolejności, jeżeli chodzi o największą ilość wniosków, jest osiedle Lublinek Pienista, czyli już całkowite obrzeża miasta, co jest również bardzo ciekawe. Tam aż 37 propozycji do budżetu się pojawiło i zostało zaakceptowanych. No a jeżeli chodzi o te ponadosiedlowe projekty, no to jest ich ponad 100. A jeżeli tego byłoby mało, to również 1 czerwca rusza głosowanie w ramach Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego, który tym razem od 1 czerwca również, ale do 13 lipca będzie zapraszał do głosowania na inicjatywy, które mają szansę ulepszyć życie mieszkańców, tym razem całego województwa. I tutaj będą też kategorie lokalne, czyli wpływające na życie mieszkańców danej jednej gminy, czy też projekty ogólnowojewódzkie, które obejmą swoim zasięgiem, no jest to oczywiste, wszystkich mieszkańców województwa. Gdzie można głosować w wojewódzkim budżecie obywatelskim i co mają nam do zaoferowania zaakceptowane projekty? O tym już więcej opowie Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
6: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W Łódzkiem każdy może zostać bohaterem swojej okolicy. 1 czerwca rozpoczyna się głosowanie w budżecie obywatelskim Województwa Łódzkiego, a my znamy już listę projektów. Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego to taka inicjatywa, w której wszystko zaczyna się od mieszkańców i ich dobrych pomysłów. W tegorocznej edycji do głosowania dopuszczonych zostało 339 projektów od zawodów sportowych przez wydarzenia kulturalne, szkolenia artystyczne, badania profilaktyczne, międzypokoleniowe pikniki i warsztaty, szkolenia poszerzające horyzonty i kina letnie, po mniejsze i większe inwestycje w całym regionie. Za zadaniami stoją ich liderzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby całej społeczności, sąsiadów, znajomych czy bliskich. Nadszedł czas, by odkryć w sobie supermoce i wspólnie zadecydować, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyda 8 milionów złotych. Od 1 czerwca do 13 lipca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze ich zdaniem projekty. W tym roku każdy, niezależnie od wieku, ma aż 3 głosy. 2 na zadania subregionalne, obejmujące kilka powiatów i 1 na zadania o charakterze wojewódzkim. Jak zagłosować? Już teraz warto zapamiętać adres bo.lockie.pl i wybrać najlepsze projekty przez internet. Można to zrobić na kanapie, przy śniadaniu, w autobusie czy na plaży. Zajmie to zaledwie kilka minut, a przyniesie realny efekt. Setki zrealizowanych w regionie inicjatyw, o które proszą sami mieszkańcy. Od 1 do 31 czerwca dostępne będzie też głosowanie w tradycyjnej papierowej formie. Warto zostać bohaterem łódzkiego, a już teraz sprawdzić, na jakie projekty można zagłosować od 1 czerwca do 13 lipca. Na stronie bo.lockie.pl znajdą Państwo wszystkie zadania wraz z ich opisami. Odkryjcie w sobie supermoce i zmieniajcie łódzkie.
5: Fantastycznie to brzmi, prawda? Zostać bohaterem w swoim województwie. A nawet nie wymaga to wiele wysiłku. To jest dopiero niesamowita oferta. Wystarczy sobie przez internet z domu zagłosować na fajne projekty, które przyłożą się na to, że wszystkim nam będzie mieszkało się troszeczkę lepiej. No i co taki bohater pełen dumy z tego, że pomaga w rozwoju swojego regionu, może zrobić? No, nie chcę tutaj namawiać nikogo do złego, ale może się wybrać na przykład na imprezę urodzinową, a czas mamy taki, że urodziny swoje świętuje nie kto inny jak łódzka manufaktura. I to są, proszę Państwa, nie byle jakie 20 urodziny Centrum Handlowego, które nadało ton całej łódzkiej rewitalizacji starych fabryk, przywracaniu życia w przestrzenie zapomniane, które gdzieś tam przez pewne lata straszyły, zaniedbane i opuszczone, a teraz są powodem do dumy, miejscami, w które przyjeżdżają turyści i miejscami, w których my, łodzianie, też bardzo chętnie spędzamy czas. 20 lat od otwarcia Centrum Handlowego Manufaktura minęło dokładnie 17 maja, więc ten właśnie weekend będzie caluteńki, przeznaczony na świętowanie tego jubileuszu i przez całe 3 dni rynek manufaktury zmieni się w taką karnawałową przestrzeń pełną muzyki, sztuki, wydarzeń całkiem spektakularnych. No a łodzianie i mieszkańcy regionu trochę z dalszych stron niż Łódź będą mogli wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz. Muszę szczerze powiedzieć, że ja osobiście nie pamiętam Łodzi, w której nie ma manufaktury i gdzieś jest to już dla mnie tak oczywista część krajobrazu, że nigdy nawet nie zastanawiałam się, co tam się działo wcześniej i jak wyglądała ta przestrzeń. Oczywiście wiedziałam, że była to fabryka, która gdzieś tam została zapomniana i opuszczona, ale zanim nie obejrzałam starych zdjęć, nie doceniłam tego, jak ogromną metamorfozę przeszedł ten teren. I w ten sposób manufaktura jest dzisiaj jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Łodzi. No właśnie, tak jak wspomniałam, miejscem, gdzie przyjeżdżają po prostu turyści, ale też przestrzenią codziennych spotkań, młodzieży po szkole, przestrzenią, gdzie spędza się czas z rodziną. No i oczywiście całą rodziną można się na obchody tego 20-lecia manufaktury wybrać, bo atrakcje przewidziane są nie tylko dla dorosłych, ale i dla najmłodszych, więc wygląda na to, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. O szczegółach tego jubileuszowego karnawału opowie rzeczniczka prasowa manufaktury Monika Langner.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: Urodzinowy weekend manufaktury zbliża się wielkimi krokami. Od piątku do niedzieli będziemy świętować aż 20 lat na rynku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli to robić wspólnie z łodzianami. Przygotowaliśmy oczywiście masę atrakcji dla małych i dużych. Będzie muzycznie, teatralnie i naprawdę spektakularnie, tak jak to Manu potrafi. W piątek o godzinie 19 na naszej plenerowej scenie zagra zespół Tilaf z gościnnym udziałem Sarsy w reaktywowanym historycznym składzie z czasów albumu Prymityw. Tuż po nich scenę przejmą Modelki, czyli jeden z najszybciej rosnących projektów młodej polskiej sceny muzycznej. Sobota z kolei upłynie nam pod znakiem teatralnych i widowiskowych akcentów. Świętowanie zaczniemy już o godzinie 13, paradą artystyczną, która ruszy spod Magdy na Piotrkowskiej i przejdzie deptakiem aż na rynek manufaktury. W paradzie spotkacie artystów ulicznych, szczudlarzy, żonglerów, bębniarzy i innych. Kulminacja atrakcji nastąpi w sobotę wieczorem. O 20.30 nasz rynek zamieni się w scenę dla jednego z najbardziej spektakularnych widowisk w wykonaniu francuskiej grupy Plasticiens Volants. Spektakl o przyszłości planety i relacji człowieka z naturą będzie pełen gigantycznych, wielkoformatowych postaci, które, oczywiście odpowiednio podświetlone, będą górować nad naszym rynkiem. To jest na pewno moment, którego nie można przegapić. Niedziela, jak zawsze, będzie dniem familijnym. Na najmłodszych czeka Pokemania z Kushim, miejska gra teatru Arlekin, a także dmuchańce i tor przeszkód. Świętujcie razem z nami.
5: To oczywiście taka bardziej familijna propozycja na spędzenie tego weekendu od piątku do soboty. Calutki weekend, coś się dzieje, ale już o tym wiecie. Ale chciałabym jeszcze zaprosić na wydarzenie trochę bardziej związane z kulturą studencką, o którym wspominałam już na antenie, ale cały czas jestem pod ogromnym podziwem tego, że powstało nie dość, że w niecałe 3 miesiące, to jeszcze całkowicie oddolnie. Nikt tutaj nie robi tego profesjonalnie, wszyscy robią to pro bono i to są właśnie takie wydarzenia, które sprawiają, że chce się mieszkać w Łodzi i kochać to miasto za to, jak niesamowitych ludzi wykształciło. Festiwal Zerówka, również w ten weekend odbywający się w przestrzeni OFF Piotrkowskiej, zarówno w tej części głębszej, jak i na dużej scenie, którą zobaczycie na pewno już z daleka. Festiwal studencki. Studencka odpowiedź na juwenalia, które z wielu powodów nie wszystkim przypadły do gustu, ale zamiast narzekać, studenci zakasali rękawy i zrobili festiwal po swojemu. No, przepiękna, wspaniała rzecz. Niech o Zerówce opowiedzą trochę więcej jej organizatorzy, czyli Krzysztof Kalwas i Jadwiga Sacharuk.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
8: To tak naprawdę pomysł pojawił się w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że juwenalia są organizowane wspólnie. Jeszcze wtedy było ogłoszone stare miejsce Wielkich Łódzkich Juwenaliów i wtedy ten pomysł zaczął kiełkować, czyli tak naprawdę 2-3 miesiące temu.
5: No i jak wygląda organizacja festiwalu w niecałe 3 miesiące? W jaki sposób w ogóle wam się udało to spiąć? Bo to jest absolutnie niesamowite.
8: Często dostajemy to pytanie.
9: Tak, dokładnie. No, na szczęście otaczamy się osobami, które są też bardzo kreatywne i też czuły potrzebę zrobienia coś z tym, jak wyglądają w tym roku juwenalia. Więc tutaj od Krzyśka strony ludzie z wydziału, właśnie ludzie z roku bardzo dużo pomogli. Są właśnie w tej ekipie organizacyjnej i mają dużo zadań, dużo odpowiedzialności i super sobie z tym radzą. I o o dziwo bardzo, bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wszystko poszło.
8: Plus jest też taki, że nieważne kto gdzie usłyszy o tej zerówce, to od razu mamy bardzo pozytywny feedback i wszyscy bardzo chcą się zaangażować, są bardzo otwarci. Dlatego też w tej grupie organizacyjnej, ale też wśród zespołów mamy przedstawicieli niemalże wszystkich łódzkich uczelni, wliczając w to prywatne uczelnie. Partnerzy też bardzo chętnie do tego podchodzą i część prowadzących zajęcia też pozytywnie się wypowiada na ten temat.
5: Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji nikt już nie zostanie z niezaplanowanym weekendem w Łodzi. Zahaczyliśmy zarówno o tematy imprezowe, jubileuszowe, jak i zbliżający się budżet obywatelski, który w wersji miejskiej i wojewódzkiej już zaraz rozpoczyna głosowanie. Pozwolę sobie zakończyć tę audycję apelem. Łodzianie do głosowania i łodzianie na miasto, na imprezę. Może być? Ja na pewno w weekend w domu siedzieć nie będę. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, to był Magazyn Reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Łódź.
5: Kochani, skoro już zdecydowaliście się włączyć Magazyn Reporterów w tej weekendowej porze, no to powinnam dostosować się do energii, którą pewnie teraz czujecie. Weekendowe audycje powinny rządzić się swoimi prawami, więc dzisiaj nie będziemy gadać o korkach, nie będziemy gadać o remontach, tylko o tym, co się dzieje w łódzkich klubach. Pozwoliłam sobie zaprosić gościa, który nie tylko prowadził naprawdę wiele kluczowych dla rozwoju łódzkiej sceny klubów, ale sam też jest muzykiem, którego znacie chociażby z zespołu Cool Kids of Death. Dzisiejszym gościem audycji jest Jakub Wandachowicz, który nie tylko opowie o przeszłości i powspomina stare czasy, ale opowie też o nowym klubie, który otwiera się właśnie w ten weekend przy ulicy Struga. Posłuchajcie.
10: To się dzieje w Łodzi.
5: Związany ze sceną łódzką od naprawdę kupy czasu. Ja tyle chyba nie żyję na świecie. Już skolautowany na samym początku. Jakub Wandachowicz, słuchaj, ja widzę, że ty przyszedłeś taką drogę. Przyszedłeś drogę od muzyka, gdzieś tam po drodze pewnie nauczyłeś się realizacji dźwięku i zacząłeś zakładać klub Konkret. Czy to było tak, czy gdzieś kolejnościowo
11: nie,
5: było to na odwrót?
11: Na początku było, no ja cały czas jestem muzykiem, może teraz po prostu robię to rzadziej, ale cały czas jestem muzykiem i myślę, że tego nigdy nie porzuciłem. Mimo to w jakimś tam momencie po zakończeniu działalności zespołu Cool Kids of Death musiałem postanowić, co ze sobą zrobić i pierwszym moim takim krokiem to było z kolegami otworzenie klubu Dom, więc ja w klubie Dom jakby nabierałem doświadczenia i tam przez 9 lat współtworzyłem ten klub, robiłem tam festiwal Domofon i to jest takie moje pierwsze jakby zapoznanie się, ale dość intensywne, takie rzucenie na głęboką wodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności kulturalnej, klubowej. I potem, kiedy się okazało, że można wynająć przestrzeń kawiarnianą w Muzeum Sztuki, jakby zaopiekować się tą przestrzenią, no to stwierdziłem, że ja się tym mogę zająć, bo już dużo na ten temat wiem, dzięki pracy w klubie Dom. No i się rozstałem z chłopakami, bo nie chciałem grać na dwa fronty i założyłem Konkret. Potem, krótka historia jest krótka, potem Konkret po 3 latach, mimo bardzo dobrej prosperity, niestety decyzją nowego dyrektora został zamknięty i ostatnio prowadziłem klub UV, który z kolei nie wydawał finansowo, ponieważ był w centrum Łodzi, w takiej dosyć, znaczy no nie ma w centrum Łodzi taniej okolicy, jeśli chodzi o wynajem przestrzeni takich lokalowych, więc no, po prostu był w centrum Łodzi i to nie był lokal miejski, tylko prywatny, więc ten czynsz nasz zjadł. Ale jakby cały czas chcę prowadzić klub. To jest coś, co lubię robić. Wydaje mi się, że umiem robić. I dlatego teraz postanowiłem z Marcinem, moim wspólnikiem z UV, ale też kolegą z zespołu Cool Kids of Death, z Marcinem Kowalskim, w towarzystwie chłopaków z Unitop, czyli z tej fabryki, byłej drukarni na ulicy Struga 63, bo oni też jakby uczestniczą tam aktywnie. Też w tym uczestniczy Kamil Wasiak, postać znana między innymi jako osoba odpowiedzialna za PR OFF Piotrkowskiej, bo przez bardzo długi czas, ale ogólnie osoba znana w mieście i bardzo lubiana, też w tym uczestniczy, więc no, w parę osób postanowiliśmy, że skoro oni mają do dyspozycji tak wielką fabrykę, i no to coś tam trzeba będzie zrobić. No i właśnie otwieramy teraz 23 maja, otwieramy wejście 3. To jest lokal taki no, parterowy lokal, jak się wejdzie w bramę na Struga 63, to jest jakby, no, ma się go przed oczami. To jest taki vis-a-vis lokal, bo powiem, warsztacie. No i tam mamy nadzieję robić fajne imprezy, fajne koncerty. Ale przepraszam, bo ja właściwie wszystko powiedziałem, a ty chciałaś zadać pewnie jakieś pytanie. A ja przyszedłem tutaj z monologiem.
5: No słuchaj, no jeżeli dobra, chcesz no. wszystko wyrzucić od razu, no
11: nie,
5: to
11: wydaje mi się, że forma pytania i odpowiedź jakąś dramaturgię taką prowokuje większą, więc proszę zadać mi jakieś pytania, ja podchwytliwe najlepiej.
5: No podchwytliwe to musisz dać mi chwilę, żeby znaleźć coś w głowie, ale
11: chciałaś
5: na pewno
11: mnie zapytać na pewno o to, czy prowadzę również przegląd zespołów młodych jakby pod egidą Miejskiej Strefy Kultury. Tak, słuchaj, prowadzę. To się nazywa New Jazz Music. Pierwsze koncerty eliminacyjne były 12 i 13 maja, a 16 i 17 maja będą drugie eliminacje, już ostatnie, i we wrześniu będzie finał. Proszę Państwa, to wszystko dzieje się w klubie, w Domu Kultury Ariadna. Na Widzewie ten dom kultury przeszedł gruntowny remont i teraz wraca do żywych. I proszę Państwa, ja polecam Państwu w związku z tym, że życie klubowe, bo to też pytanie pewnie chciałaś mi zadać o życie klubowe w Łodzi. Jak
5: ci
11: się
5: jestem
11: ma?
5: Do czegoś, Kuba, potrzebna?
11: Nie, przepraszam, bo to rzeczywiście, nie, to głupio to wszystko wygląda, jak to sam mówię, ale dobra, dokończę. Klub Ariadna wraca i ja mam nadzieję w klubie Ariadna, no i nie tylko w W3 na Struga 63, ale też w klubie Ariadna jakieś koncerty zrobić. I
5: no to po nitce do kłębka, tak. Dom Kultury Ariadna. Myślę, że takim osobom, które teraz uczestniczą w życiu klubowym od powiedzmy kilku lat czy kilkunastu, niewiele mówi, bo to miejsce przez jakiś czas przestało funkcjonować jako miejsce koncertowe, a jeżeli dobrze kojarzę, tam kiedyś scena punkowa całkiem wygodnie sobie
11: tam
5: mieszkała.
11: Były pierwsze koncerty punkowe różnych kapel zagranicznych. To było w latach 90. i to było miejsce kultowe, proszę Państwa, więc ono teraz, mam nadzieję, że tą kultowość odzyska. No mówię, a teraz 16-17 robimy tam koncerty eliminacyjne New Jazz Music, ale we wrześniu oprócz finału New Jazz Music będzie też pierwszy koncert znanej, fajnej artystki, też w ramach jakby finału tego przeglądu. Na razie nie powiem kogo. No i mam nadzieję, że tam, ponieważ tam jest świetna przestrzeń, tam jest sala koncertowa taka na 400 osób i ona jest naprawdę, no ze świecą takiej szukać gdzie indziej. Więc ja wiem, że to nie jest może centrum miasta, to jest Widzew, ale tam jest świetny dojazd naprawdę tam będą, mam nadzieję, tam zrobić fajne koncerty, więc tam będzie warto się wybrać. Też oczywiście będę zajmował się W3, wejściem 3, ale wejście 3, taką sobie przyjęliśmy zasadę, że no, na pewno działamy do końca września w tym miejscu, więc chcemy tam intensywnie popracować do końca września, a potem nie wiadomo, więc to jest jakby, no z założenia to jest rzecz, która jest taka, no mocno na teraz, a nie wiadomo, czy na później. Oczywiście niczego nie przekreślamy, może przyszłość pokazać, że to miejsce rzeczywiście przetrwa dłużej, ale no na razie sobie założyliśmy, że chcemy tak to miejsce wykorzystać, jego potencjał do końca września.
5: Kiedyś rozmawialiśmy o tym właśnie, że ta Ariadna to będzie nowe miejsce, w którym będziesz robił koncerty, ale to jest właśnie, już powiedziałeś, bardzo duża sala. Domyślam się, że W3 będzie troszeczkę mniejszą salą, bo mamy teraz w Łodzi taką dość dużą dziurę, którą zostawiłeś, zamykając UV, jeśli chodzi o miejsca koncertowe na takie 100 osób i coś
11: nie,
5: w okolicy.
11: Nie, wiesz co, to ja myślę, że W3 to będzie miejsce koncertowe takie na 300 osób, a Ariadna to jest takie miejsce koncertowe, myślę, do 500 osób. I to jest rzeczywiście taka nisza, której jakby brakuje w Łodzi, ponieważ są duże sale koncertowe, wytwórnia, Atlas Arena, i to są takie rzeczywiście ogromne, ogromne koncerty, a nie ma miejsc na muzykę, może nie taką z pierwszych miejsc, list przebojów, chociaż list przebojów teraz chyba już w ogóle nie ma, nie wiem. W każdym razie, no tak, w każdym razie nie są to koncerty osób, które mają 8 miliardów lajków na Instagramie, jakiś tam, jak jakiś post sobie umieszczam, jedzą kanapkę, tylko to są, no, powiedzmy sobie, bardziej wymagające, bardziej niszowe, bardziej, mi się wydaje, też mądre propozycje muzyczne i wartościowe niż te z absolutnego topu, więc wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że takie miejsce na, mówię, od 200 do 500 osób, takie miejsce w Łodzi powstaje, jedno i drugie, mówię o W3 i o Domu Kultury Ariadna, i mam nadzieję tę niszę jakby wycisnąć z niej, co się da.
5: Ja się czasem zastanawiam, jak po tylu latach na scenie i właśnie prowadząc klub, udaje ci się cały czas interesować tą muzyką, że ci to nie zbrzydło, że cały czas jesteś na bieżąco z młodymi łódzkimi zespołami, z ciekawymi zespołami światowymi. Skąd w tobie cały czas jest ta fascynacja?
11: Wiesz co, ja po prostu nie bardzo umiem robić coś innego. Znaczy, nie mówię, że to robię jakoś świetnie, ale no ja zastanawiałem się, kim mogę jeszcze w życiu być. Próbowałem oczywiście, tak jak ty, tutaj pracować w radiu i to mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w radiu popracuję. Ale tak naprawdę, no nie wiem, no... Oczywiście jak potrzeba pieniędzy, to ja sobie gdzieś jakąś pracę taką, nie wiem, taką fizyczną nawet gdzieś jestem w stanie nawet teraz znaleźć dorywczą i nie brzydzę się jej, jakby lubię, znaczy lubię, no nawet lubię to robić, ale no jednak przyjemnie jest robić to, co się lubi, co jest jakąś taką fascynacją i czymś, no, no czymś po prostu, co jest bardzo, bardzo istotne w życiu i nie chcę się tego za wszelką cenę porzucić.
5: UV, czyli ostatnie miejsce, które prowadziłeś jeszcze właściwie parę miesięcy temu, było, i rozumiem, że z nazwy i jeżeli chodzi o wnętrze, bardzo mocno inspirowane sceną techno. Czy W3 jako nowe miejsce też będzie jakoś przede wszystkim wyciągało ręce do tej publiczności słuchającej techno, czy na inne rzeczy też będzie tam miejsce?
11: Wiesz, tam jest taka przestrzeń typowo fabryczna przestrzeń, ale bardzo ładna. Tam są duże okna, bo to jest, jak ja powiedziałem, parterowy budynek po warsztacie, więc są duże, bardzo ładne okna, ale tam jest typowo industrialna, fabryczna przestrzeń, więc my nie chcemy tam niczego upiększać, niczego dodawać, a taka przestrzeń, myślę, nadaje się zarówno na takie mocne techniawy, jak i na koncerty. I to, myślę, koncerty, no... Tutaj stylistyka, cały wachlarz stylistyczny, myślę, że tutaj jest do zastosowania, więc nie, no tam będzie, no myślę, że to jest takie uniwersalne miejsce, gdzie wszystkie te gatunki mogą się spotkać i mam nadzieję, że tak będzie.
5: No i pierwszą okazją do spotkania się z klubem W3 będzie wasza impreza otwarcia. Będzie to impreza zarówno muzyczna, będą sety i koncerty, ale też wystawa artystyczna. Opowiesz mi coś więcej o tym otwarciu?
11: Tak, to jest otwarcie, które robimy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Distort Visual. To jest oni są głównymi jakby tutaj autorami tego przedsięwzięcia. Z nimi pracujemy już od bardzo, bardzo dawna. Jeszcze ja pamiętam, w klubie Dom razem robiliśmy jakieś imprezy, właściwie nie pamiętam, ile to już lat z nimi współpracuję. I oni są bardzo, bardzo aktywni na scenie klubowej Łodzi, też na, jeśli chodzi o taką artystyczną działalność wystawową. Więc no, wydaje mi się, że to jest to, co najlepsze mamy w tej chwili w Łodzi. W imprezie od strony zarówno plastycznej, jak i muzycznej wezmą udział takie osoby, na przykład jak Sekt 7 czy Wiktor Skok, Bombka. No to są osoby, które, bez których właściwie nie trudno byłoby sobie wyobrazić życie klubowe w tym mieście. Właściwie jakby one zniknęły, to wydaje mi się, że zniknęłoby życie klubowe w takim rozumieniu, jakie mamy, jakie lubimy w tym mieście. Więc to jest taki, to otwarcie to jest takie, no, mocne podkreślenie tego, skąd w ogóle my się wywodzimy, skąd my pochodzimy i kogo jakby, z kim współpracujemy. To jest jakby taki znak towarowy klubu Wejście 3 i znak towarowy Łodzi, moim zdaniem, tej podziemnej, miejskiej podziemnej Łodzi artystycznej. To jest, no, nie chcę mówić tutaj, wiesz, no ale creme de la creme tego, co się w Łodzi przez ostatnie, nie wiem, 30 lat artystycznie w podziemiu muzycznym dzieje.
5: Industrialnie, surowo i konkretnie. Dobrze tak to rozumiem?
11: Tak jest. Tak
5: no to
11: jest.
5: W takim razie mogę tylko podpisać się pod zaproszeniem na otwarcie klubu W3.
11: W tę sobotę 23 maja, ulica Struga 63, o 20 zaczyna się wernisaż, czyli jakby pokażemy te wszystkie prace. Będzie jakby ta część wizualna i część muzyczna o godzinie 21.
5: Dzięki Ci bardzo za
11: Dziękuję
5: rozmowę.
11: Bardzo.
5: Kuba Wandachowicz. Jeżeli ktoś zna łódzką scenę klubową od podszewki i całkowicie na wylot, to jest to właśnie Kuba, który był dzisiaj moim gościem. Otwarcie klubu W3 to wydarzenie, na którym warto się pojawić nie tylko, jeżeli lubi się muzykę elektroniczną, jeżeli lubi się muzykę gitarową czy jakiś konkretny rodzaj sztuk wizualnych. To jest po prostu wizytówka Łodzi w pełnym spektrum jej wszystkich aspektów. Na pewno nie ma tu miejsca na wątpliwości, że łódzka sztuka jest absolutnie wyjątkowa. Za uwagę w magazynie reporterów dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Kosma Nykiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
10: Tym żyje Łódź.
5: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje od rodziców, od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
12: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczy, jedno przy Rewolucji, 2 przy Sienkiewicza i jedno przy Narutowicza i z tych wszystkich

0: A rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział. No również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia, będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
1: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
0: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie. Wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy w jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność, bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. Oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty, A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem.

0: pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
1: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
0: Nie. Były dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy po prostu wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
1: Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
0: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego, żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci o cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
1: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
0: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi, a departament podlega już bezpośrednio pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze, znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodnicka jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
1: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
0: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych, tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi, no i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
1: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Mhm. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenia, może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę. Szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi Wam Weronika Kobus. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Po raz kolejny w magazynie reporterów mam ogromną przyjemność i z wielką dumą przedstawiam kolejną łódzką superbohaterkę. W dzisiejszej audycji poznacie Natalię Dziąg, która oprócz zadań, które wykonuje zawodowo, prowadzi też całkowicie pro bono fundację Niestereotypowi, która zajmuje się młodymi osobami w kryzysie bezdomności. Na program zaprasza Weronika Kobus. Posłuchajcie.
2: Łodzianie z pasją.
1: Moim gościem jest dzisiaj
4: Natalia Dziąg. Dzień dobry.
1: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jesteś współzałożycielką czy założycielką?
4: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
1: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
4: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt i wczoraj też się widziałyśmy, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
1: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
4: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka. U niektórych, teraz mamy chłopaka w spektrum, któremu towarzyszę, no zaraz będą, wczoraj sobie uświadomiłam, że zaraz będą 2 lata, jak go poznałam tam 24 czerwca 24 roku. I dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy. Notabene jest chłopak, wolontariusz, który jest psychologiem i teraz przekierowałam mu jednego chłopaka po próbie samobójczej. Ten chłopak, o którym myślę, miał 23 grudnia, dzień przed Wigilią próbę, wyskoczył z 9 piętra z wieżowca. To też była głośno medialna sytuacja. Ja dopiero w lutym się dowiedziałam, jak po miesiącu śpiączki był wybudzony. Nie? To do mnie, jak został przewieziony, zadzwoniła jedna znajoma, notabene terapeutka z jednej z łódzkich placówek szpitalnych i powiedziała, że u nich jest ten chłopak, i zapytała, czy mnie zna, on od razu powiedział, że tak, że chce, żeby się ze mną skontaktować. I właśnie to, co jest fajne, to ja już wiedząc, że mam za dużo trochę asystentów w takich asystencji osobistych, przekierowałam do drugiego wolontariusza, właśnie do Artura. I Artur w ogóle nie jest dyrektywny. On, mimo że widzimy, że absolutnie chłopak, o którym myślę, potrzebuje terapii stacjonarnej, tym bardziej po takim przeżyciu, bo nie będzie chodził, będzie do końca życia na wózku, no to Artur też z nim pracuje na relacji. Dla niego jest ważne, żeby przede wszystkim był w tej relacji, nie? Więc to jest takie jedno narzędzie.
1: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
4: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności. Więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
1: Powiedz mi jeszcze, widziałam niedawno w mediach społecznościowych wydarzenie, które organizujecie jako benefit na Fundację Niestereotypowi. Będzie to super fajna impreza w teraz kawiarni Fawę. Wcześniej był to klub Konkret w MS1. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
4: Tak, no powiedziałeś, że to jest benefit na rzecz niestereotypowych. Tak naprawdę to, co jest dla nas najważniejsze, bo przed nami kilka trudnych miesięcy pozyskiwania funduszy na uruchomienie tak naprawdę drugiego w Polsce domu dla młodych doświadczających bezdomności. Do tej pory robi to Fundacja Po Drugie, która jest dla mnie absolutnie wzorem w tej metodzie. My na podstawie pracy też widzimy, że jest potrzebny dom, po prostu nie kolejna instytucja, kolejna placówka, tylko dom. Dom, który ma zupełnie inne komponenty, które zaspokaja też inne potrzeby niż wszelkiego rodzaju takie wsparcie. I między innymi to wydarzenie jest jednym z 3-4 towarzyszących tej zbiórce, czyli uczestnicy będą mogli się dobrze bawić, a jednocześnie nasi młodzi też będą jako wolontariusze, inni wolontariusze z fundacji też będą. No, będziemy pozyskiwać środki typowo na wynajęcie w okresie ochronnym zbliżającym się ten dom. Notabene takim moim wzmocnieniem ostatnio było, w tamtym tygodniu był jakiś hardkor, bo zadzwoniły do mnie w jednym tygodniu 4 osoby młode. Tam dwie napisały, dwie zadzwoniły, bo jedna dostała numer od jakiejś pani, której nawet nie znam. I dziewczyna lat 19. I ja przez to, że mam ostatni meldunek poza Łodzią, na tu i teraz, nie byłam, spała w klatkach wtedy, nie? Na Bałutach. Ja nie miałam jakby innej opcji, niż powiedzieć jej idź do noclegowni, nie? Więc jakby to są takie sytuacje, w których chciałabym i chcemy jako fundacja też mówić, okej, przyjdź do nas następnego dnia na przykład, nie? Żeby jednak dawać takie konkretne narzędzie, którym jest dom.
1: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można Was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można Wam pomóc?
4: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza, w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których chciałaś. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Łodzianie z pasją.
1: Wydarzenie, o którym mówi Natalia, to benefit na dom dla młodych w kryzysie bezdomności, które już 13 czerwca zagości w murach kawiarni w Muzeum Sztuki, znajdującego się oczywiście przy zbiegu ulic Więckowskiego i ulicy Gdańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym programie. Żegnam się z Wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Juwenalia w Łodzi jeszcze nawet nie zdążyły się zacząć, a już wokół tego festiwalu narosło tyle kontrowersji, że można by całymi godzinami o nich gadać. Już zaczęło się od samego pomysłu połączenia juwenaliów poszczególnych łódzkich uczelni w jedne wielkie łódzkie juwenalia. Potem zaczęły się kontrowersje wokół miejsca, które początkowo miało być łódzkimi błoniami, ale... Kilka miesięcy temu zaskoczyła nas decyzja, że impreza zostaje przeniesiona na skwer pomiędzy Lutomierską a Drewnowską. Co na to studenci? Wychodzi na to, że studenci już od początku trochę krzywo patrzyli na tę inicjatywę i postanowili, że zrobią sobie juwenalia po swojemu. Efekt jest taki, że w niewiele ponad 2 miesiące udało się od zera zorganizować festiwal Zerówka, który skupia się tylko i wyłącznie na tej kulturze studenckiej. Będzie prezentował studenckie zespoły, zaoferuje możliwość obejrzenia studenckich etiud podczas pokazu filmowego dzień przed rozpoczęciem samego festiwalu, no i przede wszystkim będzie bezpłatny, bo chyba to jest główny zarzut wobec tego, co stało się z juwenaliami w ostatnich latach. Jeśli więc natkniecie się w ten weekend na Piotrkowskiej na gigantyczny festiwal, to jest to właśnie Zerówka, czyli studenci pokazujący, że mogą zorganizować wszystko samemu, z bezpłatnym wstępem i całkowicie pro bono. Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was Weronika Kobus i już teraz posłuchajcie, co mają do powiedzenia na temat tej wyjątkowej imprezy organizatorzy festiwalu Zerówka.
2: To się dzieje w Łodzi.
3: Dzień dobry, Krzysztof Kalwas, pomysłodawca i organizator festiwalu Zerówka.
4: Cześć, tutaj Jadzia Sacharuk, koordynator logistyczny festiwalu Zerówka.
1: Opowiedzcie mi od początku, jak to wyglądało. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że juwenalia łódzkie będą organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie przy koordynacji ze strony Urzędu Miasta, organizacji związanych z Urzędem Miasta. Co sobie wtedy pomyśleliście?
3: Zobaczyliśmy wtedy, że to wszystko zmierza w stronę takiej centralizacji całych juwenaliów i trochę odbiera tego juwenaliowego klimatu, więc wtedy stwierdziliśmy, że ej, słuchajcie, zróbmy coś własnego, pokażmy tą kulturę stricte studencką, pokażmy, że potrafimy sami coś zorganizować, nie trzeba nas na siłę integrować, bo sami potrafimy to zrobić. I w ten sposób narodziły się pierwsze pomysły Zerówki.
1: Jeżeli mogę zapytać, to jak to czasowo się odbyło? Kiedy pojawił się pomysł na Zerówkę? Ile czasu minęło do przedostatniego weekendu maja, kiedy festiwal już będzie po prostu miał miejsce?
3: No tak naprawdę pomysł pojawił się w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że juwenalia są organizowane wspólnie. Jeszcze wtedy było ogłoszone stare miejsce Wielkich Łódzkich Juwenaliów. I wtedy ten pomysł zaczął kiełkować, czyli tak naprawdę 2-3 miesiące temu.
1: No i jak wygląda organizacja festiwalu w niecałe 3 miesiące? W jaki sposób w ogóle wam się udało to spiąć? Bo to jest absolutnie niesamowite.
3: Często dostajemy to pytanie.
4: Tak, dokładnie. No na szczęście otaczamy się osobami, które są też bardzo kreatywne i też czuły potrzebę zrobienia coś z tym, jak wyglądają w tym roku juwenalia. Więc tutaj od Krzyśka strony ludzie z wydziału, właśnie ludzie z roku bardzo dużo pomogli. Są właśnie w tej ekipie organizacyjnej i mają dużo zadań, dużo odpowiedzialności i super sobie z tym radzą. I o dziwo bardzo, bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wszystko poszło.
3: Plus jest też taki, że nieważne kto gdzie usłyszy o tej Zerówce, to od razu mamy bardzo pozytywny feedback i wszyscy bardzo chcą się zaangażować, są bardzo otwarci. Dlatego też w tej grupie organizacyjnej, ale też wśród zespołów mamy przedstawicieli niemalże wszystkich łódzkich uczelni, wliczając w to prywatne uczelnie. Partnerzy też bardzo chętnie do tego podchodzą i część prowadzących zajęcia też pozytywnie się wypowiada na ten temat.
1: No to faktycznie wygląda na to, że brać studencka może zrealizować wszystko, co tam sobie tylko wymyśli. A wybraliście udział w organizacji juwenaliów wcześniej, w poprzednich latach?
3: Nie. Wydaje mi się, że wśród tych osób, które są u nas w tej grupie organizacyjnej, nikt wcześniej tam nie był zaangażowany, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo.
1: Czyli można by wysunąć taką tezę, że patrzycie na to, co organizuje teraz miasto, zrzeszając te wszystkie uczelnie i myślicie, czegoś w tym brakuje. Czego w takim razie brakuje w tych wielkich juwenaliach, co będzie na zerówce?
4: Według mnie brakuje tam takiej klasycznej kultury studenckiej. Właśnie to chcieliśmy zrobić, organizując zerówkę, żeby to był festiwal od studentów dla studentów, żebyśmy my tam mieli, że tak powiem, więcej decyzyjności w tym wszystkim, żeby nasza wizja, nasze pomysły mogły przejść faktycznie do prawdziwego życia, a z juwenaliami niestety nie ma takiej możliwości, żeby się to bardziej zaangażować, więc dlatego
3: tak. I też dlatego ten festiwal stwierdziliśmy, że będzie stricte studencki, dlatego grają same zespoły składające się ze studentów, ale też prowadzących. Będzie jeden zespół, który składa się z profesorów, doktorów, którzy zagrają od, że tak powiem, Akademii Uniwersytetu dla studentów. Ale bardzo chcieliśmy pokazać to, że ta kultura studencka jest, ona jest obecna, jest cały czas żywa, tworzona i jest warta pokazania. To jest też bardzo fajna okazja dla wielu z tych zespołów, bo mamy różne, mniej, bardziej znane, z bardziej niszową muzyką, z bardziej popularną muzyką. To jest świetne, że oni będą mogli przyjść, pokazać się w Centrum Łodzi i pokazać nie tylko osobom ze środowiska akademickiego, nie tylko swoim znajomym, ale tak naprawdę wszystkim łodzianom. Słuchajcie, to jest świetna muzyka, wspierajmy się.
1: A czy macie jakieś doświadczenia z tym, żeby ta kultura studencka była używana w negatywnym kontekście? Bo wydaje mi się, że teraz coraz bardziej nakręcają się takie postawy niechętne wobec środowisk uczelnianych, wobec studentów. Spotykacie się z tym, że ta kultura studencka jest używana po prostu jako pejoratywne określenie?
3: Myślę, że ona przede wszystkim jest bardzo marginalizowana i w ogóle bardzo często studenci, czy w ogóle młodzi ludzie są tak spychani gdzieś na bok. Widzimy to chociażby przy strajkach związanych z Jowitą, z domem studenckim i tak dalej, i tak dalej. I brakuje tego, żeby ten głos faktycznie studentów, młodych ludzi wybrzmiał. Gdzieś to wszystko jest pomijane, a my chcemy powiedzieć, że chcemy, żeby to było słyszalne.
4: Tak, też wydaje mi się, że bardzo, przynajmniej ja bardzo często słyszę, że nasze pokolenie to jest takie i owakie, że jesteśmy leniwi, że tak naprawdę nie chce nam się pracować, że my to najchętniej to byśmy leżeli brzuchem do góry, a pieniądze by nam z nieba spadały i tak dalej. No i absolutnie tak nie jest i chcemy też to pokazać. Chcemy pokazać też, ile jesteśmy w stanie zrobić, w jak krótkim czasie, jak super potrafimy się zebrać i współpracować ze sobą i jak naprawdę niesamowitym pokoleniem jesteśmy.
3: Tak, bo też to, co jest ważne, całą zerówkę organizujemy pro bono. I zespoły, i my jako organizatorzy tak naprawdę wszystko finansujemy z tego, co udało nam się pozyskać od partnerów, no bo jednak umówmy się, impreza to są koszty. Ale to jest świetne, że są ludzie, są firmy, które wierzą w te wszystkie projekty, wierzą w młodych ludzi i dają nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli faktycznie realizować te pomysły. Też, tak jak mówiliśmy, to wszystko organizujemy za darmo i wątpię, żeby to mogło udowadniać, że jesteśmy leniwym pokoleniem, skoro potrafimy nagle wziąć rzeczy w swoje ręce i stworzyć coś pięknego.
1: Jak wam się udało doprowadzić do tego, żeby to spięło się nadal pozostając festiwalem z darmowym wejściem?
3: No tutaj, jak mówię, to jest wszystko dzięki wsparciu finansowemu partnerów, którzy pokrywają koszty sceny. To też było nasze założenie od samego początku, że to ma być darmowy festiwal. To ma być miejsce, na które każdy może przyjść, niezależnie od tego, ile ma funduszy. Też super, że to jest na OFF Piotrkowska, czyli w Centrum Łodzi, bo każdy będzie miał, jak to ja się śmieję, równie blisko i równie daleko. Więc to było podstawą tego wydarzenia i dopiero do tego dobieraliśmy kolejne elementy. Przynajmniej dla mnie to było najważniejsze, że ten festiwal mógł być mniejszy, ale musiał być darmowy. A tutaj udało się zrobić, mam nadzieję, coś dużego i dalej darmowego.
1: Nie wiem, czy zastanawiacie się nad tym. Podobało mi się, że wspomniałeś tutaj o strajkach w sprawie Akademika Jowita, bo wychodzi na to, że to, o czym wy opowiadacie, to, dlaczego stworzyliście Zerówkę, jest bardzo mocno osadzone w kontekście łódzkim, ale takie inicjatywy zaczynają się dziać właśnie w tym roku w całej Polsce. I są to imprezy typu antyjuvenalia, jakieś imprezy właśnie innego rodzaju, czy o innej nazwie, które łączy to podejście, żeby zrobić festiwal dla studentów, ale właśnie odłączony od tych coraz bardziej skomercjalizowanych juwenaliów. Jak się na to zapatrujecie? Śledzicie w ogóle te wszystkie inne wydarzenia?
3: Tak, tak. Śledzimy to dosyć mocno, bo faktycznie widać, że to jest pierwszy rok, gdzie ta społeczność akademicka najbardziej ruszyła, żeby zainterweniować w tej sprawie. Ja też trochę prywaty prawdopodobnie będę w tym temacie pisał swój licencjat w przyszłym roku, ale widzimy to. No i trzymamy kciuki za te wszystkie inicjatywy, żeby to faktycznie wybrzmiało, żeby to miało swój głos, no a później jakieś faktycznie przełożenie na rzeczywistość. I my też, podchodząc do tworzenia tego festiwalu, myśleliśmy, jakie ścieżki obrać, ale stwierdziliśmy, że najważniejsze jest dla nas to, żeby zrzeszyć całą tą społeczność akademicką. Więc my nie idziemy na wojnę z Uniwersytetem Łódzkim, z Uniwersytetem Medycznym, ani z Politechniką Łódzką. Dzisiaj, jak rozmawiamy, jesteśmy chwilę przed wysłaniem listu do wszystkich rektorów i dziekanów z zaproszeniem na Zerówkę i z taką prośbą, żeby zaprosili też swoich studentów, bo chcemy im pokazać, że słuchajcie, możemy się nie zgadzać, możemy się wspierać w niektórych sprawach, ale chodźcie, zobaczcie, że da się to zrobić, zobaczcie, czego studenci tak naprawdę chcą i jak to może wyglądać, żebyśmy wszyscy się spotkali w jednym miejscu, w tym centrum, bo też słyszałem głosy, rozmawiając z różnymi osobami, też z władzami uczelni, że studenci oczekują tego, że na juwenaliach, na tych imprezach będą wielcy artyści. No to zobaczymy, czy faktycznie tego oczekują. Zobaczmy, ile osób przyjdzie na OFF Piotrkowska.
1: Czyli podsumowując, nie do końca jest to stawanie okoniem wobec władz uczelni czy tych juwenaliów oficjalnych, ale alternatywa i inny sposób spędzania tego czasu przed sesją w studenckim gronie, ze studenckimi zespołami. No mogę tylko trzymać za was kciuki wobec tego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Czego w takim razie życzyć festiwalowi Zerówka na tej już ostatniej prostej przed rozpoczęciem?
3: Przede wszystkim dobrej pogody, wielu ludzi, no i żeby jak najwięcej osób usłyszało o kulturze studenckiej.
1: Mogę się tylko pod tym podpisać. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia na OFF Piotrkowska.
3: Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia.
1: Oczywiście festiwal jest otwarty dla wszystkich. Nikt nie będzie sprawdzał wam legitymacji na wejściu ani w ogóle niczego, bo tak jak już zaznaczyliśmy, festiwal jest bezpłatny, może przyjść na niego każdy. Wymaganą cechą jest tylko ciekawość tego, jak wygląda kultura studencka i tego, jak brzmią studenckie zespoły, których w Łodzi mamy ostatnio naprawdę całkiem sporo. Pierwszym punktem zerówkowego rozkładu jazdy jest kino polowe, które będzie poprzedzone panelem dyskusyjnym z udziałem twórców etiud, które zostaną wyświetlone, no a potem już gigantyczna studencka zabawa. Bloki koncertowe, podczas których wystąpią zespoły studenckie oraz jeden zespół wykładowców, będą trwały od 16 do 22, a oprócz tego jeszcze przed koncertami otwarta lekcja tańca od Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a przez cały ten czas w tej głębszej części OFF Piotrkowska będzie działała chociażby strefa chillu czy stanowisko tatuatorskie. No i oczywiście na sam koniec afterparty w formie silent disco. Rozumiem, że tutaj już wszystko po to, żeby nie zakłócać ciszy nocnej, ponieważ takie silent disco odbywa się właśnie w ten sposób, że uczestnicy zakładają sobie słuchawki. W ogromnym skrócie myślę, że można powiedzieć, że festiwal Zerówka to po prostu ucieleśnienie tego powiedzonka, że student potrafi. No bo najwyraźniej potrafi. W niecałe 3 miesiące zorganizować festiwal, który jest realną konkurencją dla wspieranych przez miasto juwenaliów. Słuchaliście magazyny reporterów. Za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was dzisiaj Weronika Kobus. No i po raz kolejny w tej części programu zajmiemy się dzisiaj tematami młodzieżowymi. Pojawił się już temat studenckiej imprezy organizowanej jako alternatywa dla wielkich łódzkich juwenaliów, ale mamy przecież jeszcze dużo poważniejszych tematów do omówienia i myślę, że tutaj warto wyciągnąć chociażby projekt Młodzi w Łodzi. Myślę, że każdy, kto mieszkał w naszym mieście, gdzieś słyszał to hasło, ale co to dokładnie znaczy, jaki jest cel tego projektu i co ma w planach, żeby zachęcić młodych ludzi do przyjeżdżania do Łodzi na studia, a potem żeby zostać w naszym mieście, opowie Justyna Grzegory, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
5: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
6: Justyna Grzegory, zespół Młodzi w Łodzi.
7: No właśnie, Młodzi w Łodzi to jest chyba taki program, który ma na celu zatrzymanie młodych ludzi w mieście. Proszę powiedzieć, jaka jest idea tego programu?
6: Program Młodzi w Łodzi ma na celu z jednej strony zachęcanie do studiowania w Łodzi, czyli przyciąganie młodych ludzi do naszego miasta, żeby chcieli tutaj rozpocząć studia, a następnie zostawali i kontynuowali swoją drogę zawodową w naszym mieście, ale jednocześnie zachęcanie młodzieży z Łodzi do rozwijania swojej kariery, swojej ścieżki zawodowej również w naszym mieście, nie wyjeżdżania.
7: A po co to jest potrzebne?
6: Każde miasto potrzebuje mieć zasoby ludzkie wysokiej jakości, w dużej liczbie. Pracodawcy potrzebują pracowników, instytucje potrzebują pracowników, dlatego my staramy się to zapewnić.
7: Młodzi w Łodzi to jest kilka różnych płaszczyzn, prawda? To znaczy, to nie jest jedno działanie, z którego można skorzystać, tylko jest kilka możliwości. To znaczy, to proszę, żebyśmy wymienili, z czego między innymi, czy w ogóle, z czego można korzystać w ramach tego programu Młodzi w Łodzi?
6: W ramach programu Młodzi w Łodzi prowadzimy, tak jak pan wspomniał, szereg działań. Część z nich jest skierowana do studentów łódzkich uczelni, a część do uczniów szkół średnich z Łodzi, ale też spoza Łodzi. I jeśli chodzi o studentów łódzkich uczelni, to mamy tutaj przede wszystkim stypendia fundowane przez pracodawców. W tym programie pracodawcy łódzcy nagradzają stypendiami w wysokości co najmniej 9 tysięcy złotych najaktywniejszych studentów wybranych kierunków studiów na łódzkich uczelniach, ale również maturzystów, którzy dopiero rozpoczynają studia w Łodzi. Drugim takim naszym flagowym projektem dla studentów jest program płatnych staży wakacyjnych. W tej chwili właśnie trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez naszych pracodawców. Mieliśmy ponad 300 ofert płatnych staży wakacyjnych w najlepszych łódzkich firmach. Organizujemy również dni otwarte w firmach, gdzie pokazujemy studentom możliwości rozwoju kariery zawodowej w łódzkich firmach, szkolenia i webinary. Są również stypendia prezydenta miasta Łodzi. One są kierowane dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i tematycznych, którzy decydują się na rozpoczęcie studiów w Łodzi, więc to są stypendia dla bardzo utalentowanych osób, które decydują się na studia w Łodzi, rozpoczynają tutaj swoją ścieżkę. A oprócz tego prowadzimy właśnie szereg działań zachęcających do studiowania w Łodzi, kierowanych do młodych osób ze szkół średnich. Dla osób spoza Łodzi to są takie eventy trzydniowe Zasmakuj studiowania w Łodzi, gdzie zapraszamy wyselekcjonowaną, wybraną młodzież z najlepszych szkół z różnych miast w regionie, ale też spoza województwa, żeby przyjechały do Łodzi na 3 dni, gdzie pierwszego dnia poznają kierunki studiów na łódzkich uczelniach zgodne z ich zainteresowaniami, drugiego dnia poznają firmy, gdzie mogą swoją karierę po ukończeniu tych kierunków studiów rozwijać. Natomiast trzeci dzień jest taki, gdzie pokazujemy im Łódź, tak żeby się mogli w naszym mieście zakochać i chcieć tu wracać.
7: Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali przy tych stażach dla studentów, czy stypendiach dla studentów. Czy to jest tak, że taki student później w tej firmie, która oferuje stypendium, będzie miał szansę na znalezienie pracy?
6: Tak, bardzo często tak. Bardzo często firmy od razu w swoich regulaminach, ponieważ w programie stypendialnym pracodawców każdy z fundatorów ma swój odrębny regulamin, więc to on ustala zasady swojego programu stypendialnego. Więc najczęściej jest tak, że od razu w swoich regulaminach firmy wskazują, na jakich zasadach będą chciały współpracować ze swoim stypendystą. Część z nich chce na przykład, aby taki stypendysta był ambasadorem firmy na uczelni, prowadził dla niej jakieś działania, a część właśnie proponuje od razu po zakończeniu stypendium odbycie dodatkowo płatnego stażu. Część otrzymuje ofertę pracy, część zrealizowanie jakiegoś projektu dla firmy, więc to jest naprawdę świetna okazja do nawiązania super relacji, które później owocują rozwojem kariery zawodowej.
7: Od kiedy trwa ten program?
6: Program jest realizowany już od 18 lat.
7: To w takim razie, czy my możemy powiedzieć, ile osób już z niego skorzystało? To już setki, tysiące?
6: Globalnie ze wszystkich naszych inicjatyw myślę, że kilkadziesiąt tysięcy. Liczyliśmy to kilka lat temu na 15-lecie programu, tak bardziej dokładnie, więc już wtedy to było kilkadziesiąt tysięcy. Trudno mi powiedzieć, ile to już jest osób na chwilę obecną. Generalnie co roku mamy między 200 a 300 stażystów w płatnych stażach wakacyjnych, około 100 stypendystów pracodawców, około 40 stypendystów prezydenta miasta Łodzi, plus całe mnóstwo młodzieży, która uczestniczy w innych naszych inicjatywach.
7: Czy to jest największy taki program stypendialno-stażowy w Polsce?
6: Zdecydowanie jest to największy program tego typu w Polsce, generalnie unikalny tego typu program w całej Polsce, ponieważ on łączy ze sobą samorząd, uczelnie i pracodawców. I tutaj ta współpraca przebiega wzorowo.
7: Powiedziała Pani, ja też podejrzewałem w internecie, teraz są Państwo przed tymi stażami na wakacje. Czy tutaj nabór już jest zamknięty, czy jeszcze trwa? Jak to wygląda?
6: Tak, nabór do programu płatnych stażów wakacyjnych zakończył się 23 kwietnia. W tej chwili, tak jak wspominałam, trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez pracodawców, fundatorów staży. Pod koniec maja będzie ogłoszenie listy stażystów.
7: Czyli następny program, staż, tudzież stypendium, to jakie będzie Państwa następne działanie po tych płatnych stażach wakacyjnych? Czy to będą już te staże te stypendia dla studentów?
6: Tak, już w tej chwili trwa rekrutacja fundatorów, jeżeli chodzi o stypendia pracodawców, więc firmy, fundatorzy zainteresowani ufundowaniem stypendium mogą się do nas zgłaszać. Jednocześnie 10 czerwca planujemy ogłoszenie rekrutacji do programu stypendiów prezydenta miasta Łodzi, czyli tego programu, gdzie stypendia otrzymują laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i tematycznych, a rekrutacja do programu stypendialnego pracodawców rozpocznie się 1 października.
7: Pani powiedziała, że te stypendia to jest minimum 9 tysięcy złotych, ale mówimy o 9 tysiącach w jakim okresie? To jest
6: roczne stypendium. To jest roczne stypendium. 9 tysięcy złotych na rok akademicki. Ja jeszcze powiem o takiej rzeczy, która też nie jest często realizowana w innych miastach, a u nas sprawdza się świetnie, czyli jest to współpraca miasta i uczelni w zakresie właśnie promowania Łodzi jako miasta do studiowania, zachęcania do studiowania tutaj, ponieważ wspólnie z uczelniami od kilku lat jeździmy z jednym wspólnym łódzkim stoiskiem na najważniejsze targi dla maturzystów, czyli salony maturzystów we wrześniu. Jesteśmy wtedy w największych miastach w Polsce. Jesteśmy w Warszawie, w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku. Zachęcamy do studiowania w Łodzi, a wiosną dodatkowo jeszcze jesteśmy na targach edukacyjnych w Katowicach z podobnym celem, żeby przyciągać młodzież do studiowania w Łodzi. Na jednym stoisku miasto, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Politechnika Łódzka.
7: Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Czy Państwo po tych 18 latach widzą, że ten program się sprawdza? To znaczy, czy faktycznie ten jego cel, zatrzymanie młodych w mieście, jest osiągany?
6: To znaczy tak, na pewno sprawdza się w takim zakresie, że uczestnicy naszych inicjatyw, czyli wszystkie osoby, które stykają się z programem Młodzi w Łodzi, czy podczas targów, czy podczas zasmaku studiowania w Łodzi, bardzo często wybierają nasze miasto jako swoje miejsce dalszego rozwoju kariery zawodowej. Nie mamy tutaj jakby takich statystyk, że ja mogę powiedzieć, że ileś konkretnych procent, tak? Natomiast z informacji z feedbacku, z informacji z uczelni. Wiemy, że tak jest, że oni tutaj przychodzą na studia. Natomiast jeśli chodzi o studentów, stypendystów, to bardzo często nawiązują współpracę ze swoimi firmami i dalej tam realizują swoją karierę zawodową. Na przykład jeżeli chodzi o stażystów, to z corocznie prowadzonego badania ewaluacyjnego nam wychodzi, że nawet ponad 80% stażystów otrzymuje od swojej firmy propozycję dalszej współpracy.
1: Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o szczegółach tego, jak działa projekt Młodzi w Łodzi, na jakie staże i do jakich stypendiów prowadzone są teraz rekrutacje, możecie to zrobić na młodziwłodzi.pl. Znajdziecie też tam dużo aktualności ze świata studenckiego, ale i nie tylko. Myślę, że warto zajrzeć. Nawet jeżeli studia już macie dawno za sobą, to może właśnie macie w rodzinie czy wśród znajomych kogoś, kto albo niedługo będzie zaczynał studia, albo jest właśnie obecnie studentem w Łodzi i potrzebuje na przykład znaleźć miejsce, gdzie będzie mógł czy mogła odbyć praktyki zawodowe, no i miejmy nadzieję później zostać na dłużej już jako pełnoprawny pracownik. A jeżeli mówimy o tych tematach młodzieżowych, to nie możemy nie poruszyć tematu zdrowia psychicznego, bo tutaj po raz kolejny mam okazję przekazać tę naprawdę dobrą wiadomość, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczyna kolejny program zajmujący się właśnie zdrowiem psychicznym, tym razem już nie tylko studentów, ale młodych ludzi, studentów i dorosłych, o czym już teraz opowie więcej Małgorzata Leffler, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
5: Zdrowa Łódź.
8: Stres, samotność, problemy w relacjach, problemy w szkole, nadmiar obowiązków czy trudności emocjonalne dotykają dziś zarówno dorosłych, ale również dzieci, młodzież. Programy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obejmuje dwa działania. Pierwsze to indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe. A mowa o programie Łódzkie promuje zdrowie psychiczne, wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad. Lista placówek, gdzie można się zgłosić, dostępna jest na stronie lockie.pl. Małgorzata Leffler, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Te dwa sposoby realizacji programów, które zostały wspomniane, to właśnie indywidualne porady psychologiczne oraz warsztaty o emocjach i relacjach, które tutaj skierowane są dla tej młodszej grupy, dla dzieci w wieku od 11 do 17 lat, no i te zajęcia będą podzielone na grupy wiekowe 11-13 oraz 14-17. Jeżeli chodzi o te porady indywidualne, to trzeba po prostu skontaktować się z placówką, która takie porady realizuje i bezpośrednio u nich zapisać się na bezpłatne konsultacje psychologiczne. I tutaj warto zaznaczyć, że te działania nie będą ograniczone tylko i wyłącznie do miasta Łodzi, bo jak najbardziej w innych miejscach też będzie można z takich porad psychologicznych skorzystać. Na stronie widzimy, że będą realizowały je placówki chociażby w Poddębicach. Mamy też tutaj placówki działające w Rawie Mazowieckiej czy w Pabianicach. No i tutaj po raz kolejny muszę odesłać do strony internetowej, ponieważ ta lista placówek jest całkiem długa, ale można je znaleźć wszystkie na stronie internetowej zdrowie.lockie.pl. No i tam właśnie, tak jak wspominałam, bezpośrednio kontaktujemy się z placówką i zapisujemy się na bezpłatne porady. Warto też wspomnieć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa Łódzkiego, to nie jest tak, że są jakieś konkretne problemy, z którymi można się zgłosić na takie porady. Tu jest prowadzone całe spektrum kompleksowych działań i to nieważne, czy te problemy są związane z samotnością, stresem, presją rówieśniczą, czy jakimiś bardzo ciężkimi wydarzeniami życiowymi. To wszystko wchodzi w zakres wsparcia, więc proszę korzystać, bo nie mam w tym żadnego wstydu i jest to naprawdę wyjątkowy program ze względu na to, że od dawna słyszy się, że te nakłady na pomoc psychologiczną w służbie zdrowia publicznej są niewystarczające i coraz więcej osób jest skazanych na szukanie tej pomocy właśnie prywatnie. Tą słodko-gorzką informacją żegna się z Wami Weronika Kobus ze mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Kosma Nykiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
5: Tym żyje Łódź.
1: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje? Od rodziców? Od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
9: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczy, jedno przy Rewolucji, 2 przy Sienkiewicza i jedno tak i jedno przy Narutowicza, i z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to

0: trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział, no również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia. Będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
1: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
0: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie. Wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność, bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. To oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty. A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie

0: byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
1: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa pięcioosobowa?
0: Nie, były... Dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy już wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
1: Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
0: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego, żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci o cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
1: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
0: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi, a departament podlega już bezpośrednio wiceprezydent, pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodnicka jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
1: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
0: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych, tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
1: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenie zdarzenia może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę, szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi Wam Weronika Kobus. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zabieram Was na bieganie. I zanim powiecie i oburzycie się, że o nie, kolejny maraton, znowu zamkną miasto i nie będzie można przejechać, no to posłuchajcie, o co chodzi, bo tym razem chodzi o pomoc dzieciakom z niepełnosprawnością.
2: Sportowa Łódź.
1: 20 czerwca rusza 13. już edycja biegu Daj Piątaka na Dzieciaka, która zachęcając do ruchu jednocześnie pomaga podopiecznym Fundacji Kolorowy Świat, czyli dzieciakom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Fundacja Kolorowy Świat zajmuje się zarówno pomocą w terapii takich dzieciaków, terapii fizycznej, prowadzi również szkołę integracyjną, w której właśnie takie dzieciaki mogą się uczyć, zdobywać wiedzę i przygotowywać się do w miarę swoich możliwości, najlepiej jak mogą, do samodzielnego życia. O biegu opowie oczywiście przedstawiciel Fundacji Kolorowy Świat i jest to naprawdę sztandarowy przykład tego, jak połączyć przyjemne z pożytecznym.
2: Aktywnie w Łodzi.
1: Zazwyczaj zapraszam w audycji na siedzenie w kinie albo chodzenie po wystawach muzealnych, ale teraz wychodzimy się trochę poruszać. Wychodzimy poruszać się w biegu w dobrej sprawie i o biegu charytatywnym, który już po raz 13 odbędzie się w naszym mieście, opowie gość.
4: Piotr Hulewicz, dzień dobry Państwu z Fundacji Kolorowy Świat. Tak, po nas po raz 13 organizujemy w Łodzi bieg Daj Piątaka na Dzieciaka. Jest to bieg charytatywny, także co roku spotykamy się zwykle w czerwcu. Myślę, że część słuchaczy już gdzieś tam zna nasz bieg, czy widziała, czy może nawet uczestniczyła, bo z roku na rok tak naprawdę ta nasza impreza rozrasta się i biegają osoby nie tylko z Łodzi, tak jak to było na początku naszego biegu, ale z całego województwa, nawet spoza województwa, bo z tego, co obserwuję zgłoszenia, to mamy także z tak naprawdę z całej Polski osoby, które chcą pobiec w tym roku z nami.
1: Bieg brzmi dość zobowiązująco. Czy to jest tak, że to jest impreza przeznaczona dla ludzi, którzy już mają jakieś duże doświadczenie w bieganiu, biegają na długie dystanse, czy każdy, kto chce pomóc, znajdzie coś dla siebie podczas takiej imprezy?
4: Nie, to jest główny bieg, odbywa się na dystansie 5 kilometrów i tak naprawdę u nas biorą udział zarówno, nazwijmy to, zawodowcy, tak, bo powiedzmy spotykają się osoby, które również uczestniczą w innych tego typu imprezach biegowych i biegają i wygrywają te biegi, ale tak naprawdę większość naszych uczestników naszego biegu głównego to są amatorzy, którzy albo dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, albo biegają sobie tak sporadycznie, albo wręcz od naszej imprezy po prostu przychodzą i czy część dystansu przebiegną, czy przejdą. Dla nich liczy się też cel tego naszego biegu, czyli pomoc dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1: Mhm. Czy w takim razie dla samych dzieciaków, jeżeli chcemy przyjść całą rodziną, coś też się znajdzie?
4: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że biegi nasze rozpoczynają się tak naprawdę o godzinie 16 tego dnia, to już od godziny 14 ruszy nasze miasteczko biegowe wraz z piknikiem dla całych rodzin, także tutaj też zapraszamy oczywiście całe rodziny z dziećmi, bo dla dzieci będzie oczywiście, tak jak co roku, zapewniona strefa dmuchańców, różnych animacji, także będzie strefa gastronomiczna, także tutaj całe rodziny zawsze korzystają z tego, nawet jeżeli nie biegną, a tylko przychodzą pobawić się i ewentualnie pokibicować swoim znajomym czy członkom rodziny, którzy biegną. Także oprócz tego, że jest to impreza biegowa, to jest to impreza rodzinna, a także impreza integracyjna. Z racji tego, że nasza fundacja od ponad 20 lat zajmuje się specjalistyczną opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, naszą imprezą także chcemy integrować środowisko właśnie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem ludzi w pełni sprawnych, aby razem się spotykać i pokazywać, że można sobie pomagać, nawet okazując zwykłą po prostu życzliwość.
1: Bardzo tutaj mi się spodobała możliwość, czy może umożliwienie osobom z niepełnosprawnością również uczestnictwa w biegu. Jak wygląda taki bieg? Rozumiem, że on się nazywa Wózki w biegu. Jak to wygląda?
4: Tak, tym zresztą biegiem rozpoczynamy zawsze co roku naszą imprezę. O godzinie 16 właśnie tym biegiem, czyli Wózkami w biegu, rozpoczynamy nasz bieg i głównie w tym biegu biorą udział nasi podopieczni naszej fundacji, chociaż bywały różne edycje, w których także zgłaszały się osoby z niepełnosprawnością spoza naszej fundacji. Zwykle jest tak, że osoba poruszająca się na wózku ma swojego partnera, towarzysza, który pomaga jej, tak, czy pchając wózek, bo nie zawsze są to wózki aktywne i te osoby, które są w stanie same po prostu na tym wózku przejechać taki dystans, chociaż nie jest on duży, bo to jest tylko 500 metrów, ale najczęściej są to osoby, które mają tak zwanego pomocnika, bratnią duszę, która pomaga tutaj pokonać ten dystans. I od tego dystansu, od tego biegu zaczynamy, wszyscy na trasie kibicujemy tutaj uczestnikom tego biegu. Potem, po tym biegu odbywają się dwa biegi dziecięce w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw biegną młodsze dzieci w kategorii wiekowej od 5 do 8 lat, też dystans 500 metrów, a później dzieci troszkę starsze w kategorii wiekowej 9-12. No i później po tych biegach wszyscy czekamy na kulminację, czyli na nasz bieg główny, właśnie na dystansie 5 km i tutaj w nim bierze udział najwięcej uczestników, bo zwykle około 1000 uczestników, tak jak było to w poprzednich edycjach, spotyka się na starcie i biegnie ulicami Bałut.
1: Bieg będzie miał miejsce 20 czerwca, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można się zapisać. W jaki sposób zapisać się, żeby uczestniczyć w waszym biegu?
4: Najlepiej odwiedzić naszą stronę biegową, czyli dajpiątaka.com.pl. Tam jest zakładka z formularzem zgłoszeniowym na poszczególne biegi i poprzez ten wypełnienie formularza tutaj zapisujemy się na nasz bieg i potem to już tak naprawdę jest to dopełnienie formalności.
1: Bardzo mi się podoba zaangażowanie wszystkich w taką pomoc, w której wszyscy jakby czują jakąś satysfakcję. Czy przez lata pracy w Fundacji Kolorowy Świat miał pan takie doświadczenia, że pewne formy zachęcania do pomocy sprawdzają się bardziej niż inne?
4: Na pewno nasz bieg jest takim właśnie przykładem, tak? No to już jest 13. edycja. Zaczynaliśmy na początku skromnie. To było też takie troszeczkę symboliczne, bo tym biegiem przenosiliśmy się, zmienialiśmy swoją siedzibę. Wcześniej mieliśmy swoją małą siedzibę na ulicy Kościelnej, a potem przenieśliśmy się właśnie na ulicę Żabią, skąd teraz od kilku lat jesteśmy i tam startują te wszystkie nasze biegi. I w taki sposób chcieliśmy symbolicznie przenieść się do innej siedziby. I na początku w tej pierwszej edycji startowało około 100 osób, tak? Także to była garstka, głównie rodzice tak naprawdę naszych dzieciaków, naszych podopiecznych, czy też znajomi. A z roku na rok gdzieś tam różnym osobom spodobała się taka idea biegania i pomagania jednocześnie i zaczęli przychodzić do nas. Większość osób, która była raz, już została z nami i faktycznie podkreśla to, że startują w różnych biegach, czy to czasami właśnie startują w biegach nawet na dłuższych dystansach, ale podkreślałem, że atmosfera podczas naszego biegu no jest niesamowita i chociażby dla tej atmosfery, dlatego, że mogą się spotkać tak bardzo rodzinnie, poczuć się u nas, dlatego wracają i biegną, czy czasami idą, jeżeli nie są w stanie przebiec tego dystansu i w ten sposób pomagają i przybijają tak zwaną piątkę naszym dzieciom.
1: Wydaje mi się, że cały czas niepełnosprawność jest owiana takim tabu i jest uważana za ciężki problem do rozmowy. Czy na tym biegu też mierzycie się właśnie ze stereotypem tego, że życiorysy osób niepełnosprawnych są wypełnione cierpieniem i są koniecznie jakimś trudnym tematem? Wydaje mi się, że to jest taka impreza, podczas której można zobaczyć, że można dawać sobie też mnóstwo radości nawzajem mimo choroby i może właśnie pokonując chorobę.
4: Dokładnie tak jest. My zresztą oczywiście na co dzień prowadzimy taką działalność bardziej edukacyjną i terapeutyczną, pomagając dzieciom i ich rodzinom tak naprawdę w takim w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast właśnie nasze różnego rodzaju akcje, kampanie czy projekty takie jak bieg właśnie organizujemy po to, żeby pokazać tą troszkę inną stroną. To o czym pani wspomniała. Pokazujemy, że nasze dzieci oprócz tego, że no niestety mają jakąś formę niepełnosprawności i nie wszystko mogą zrobić tak samo jak osoby w pełni sprawne, czy czasami potrzebują więcej trudu, aby to wykonać, to mają takie same marzenia, tak samo się cieszą z takich samych spraw jak inne osoby, także właśnie tego typu imprezy pokazują to, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I to świetnie na naszym biegu widać, że dzieci w pełni sprawne z naszymi wspólnie dzieciakami też bawią się w tym naszym miasteczku biegowym, korzystają z różnych atrakcji, uczestniczą w biegach i dostają medale, nagrody i to jest tak naprawdę wszystko to samo.
1: No jasne, nie ma się czego bać, po prostu przyjść, poznać i przy okazji pomóc.
4: Dokładnie.
1: Zastanawia mnie ostatnia kwestia, ulica Żabia, czyli bałuty. Czy nadal mierzycie się z takim stereotypem, że na tych bałutach to jest trochę niebezpiecznie i jednak warto na siebie uważać?
4: Przez te kilkanaście lat myślę, że też może naszym biegiem troszeczkę odczarowujemy taki mit, tak, bałut, że jest to dzielnica niebezpieczna. Nigdy nic się tutaj podczas naszego biegu nie wydarzyło. Osoby, które odwiedzają nas podczas naszej imprezy i są z nami w miasteczku biegowym, wszyscy zachowują się życzliwie, z uśmiechem. Nie mieliśmy żadnych sytuacji właśnie niebezpiecznych, także miejmy nadzieję, że dalej tak będzie wyglądało i te bałuty gdzieś tam zatracą taki swój wizerunek, tak, ulicy, czy znaczy dzielnicy bardziej, tak, niebezpiecznej.
1: W takim razie już zmierzając do końca, czy coś jeszcze jest fajnego w planach fundacji, o czym możemy powiedzieć już teraz?
4: Cały czas coś planujemy. Wiadomo, że tutaj naszym kolejnym takim projektem, jeżeli mówimy o dalszym rozwoju tutaj naszej fundacji, kolejnym takim krokiem, w którym chcemy pomagać też dzieciom, jest stworzenie nowej szkoły. Średniej tak naprawdę, bo w tym momencie nasza szkoła, którą prowadzimy, powiedzmy, że zawiera taki zakres szkoły podstawowej. Nie jest to oczywiście dokładnie ten sam zakres, bo u nas jednak jest to szkoła specjalistyczna, ale wychodząc naprzeciw tutaj potrzebom także dzieci, które już rosną razem z nami, są starsze i gdzieś tam za chwilę niektóre czeka wejście w dorosłość i poruszanie się chociażby na rynku pracy, to stworzyliśmy z myślą o nich właśnie taką szkołę przysposobującą do pracy i od września taka szkoła także ruszy u nas w fundacji. To jest taki nasz kolejny etap naszego rozwoju i pomocy dzieciakom.
1: Podsumowując, bieg 20 czerwca, ulica Żabia, siedziba waszej fundacji, jeszcze można się zapisać. No i co tu dużo mówić, same korzyści. Można pobiegać, można pomóc dzieciakom i można spędzić fajnie czas w mieście Łodzi. Krótko mówiąc, zapraszamy.
4: Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: Gościem tej audycji był Piotr Hulewicz, który wypowiedział się w imieniu organizacji Kolorowy Świat, która jest organizatorem właśnie biegu Daj Piątaka na Dzieciaka. Wszystkie szczegóły dotyczące samego biegu, możliwość zapisania się i informacje o tym, na kogo zbierane są pieniądze, znajdziecie na stronie dajpiątaka.com.pl. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o samej fundacji, która w Łodzi funkcjonuje już od naprawdę długich, długich lat, możecie wejść na stronę kolorowyświat.org i tam przeczytać, na jakie dzieciaki zbierana jest pomoc, co fundacja robi dla nich i jak można im pomóc. Bieg startuje po południu 20 czerwca na ulicy Żabiej 10/12, tam gdzie właśnie mieści się siedziba fundacji i wokół tej fundacji będziecie sobie biegać, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do tej charytatywnej akcji. Ja świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że takich eventów biegowych jest w naszym mieście mnóstwo i nie wiadomo czasem, który wybrać, no ale jeżeli właśnie wahacie się, czy ten bieg Daj Piątaka dla Dzieciaka jest odpowiednią opcją, no to macie tutaj wszystkie możliwe korzyści. Fajnie spędzacie czas na bołtach, które wcale nie są takie straszne i wbrew pozorom wcale nie są przeklęte. Wspomagacie dzieciaki z niepełnosprawnością, które może dzięki wam będą miały szansę na lepszy start w dorosłość. No i robicie to, co lubicie, czyli biegać. Lepiej się nie da. Tak mi się wydaje. Weronika Kobus za mikrofonem. Słuchacie magazynu reporterów. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.

0: Akcja trwa do piątku 29 maja. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
1: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam. To jest weekendowe Melo w Melo Radio.

Another Five Fall Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You. We'll be right back.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie. A o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka sztuk

0: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to Brico!
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnevelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulte, Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.

0: o reklamie.
1: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotr Opoka melduje się ponownie. Inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March i Fast Cars and Superstars na początek.

Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: Save My Love, Kygo Khalid Griffin w Meloradiu. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Meloradia. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Meloradia poleci Arash.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Jisk.

0: Promocja trwa do piątku 29 maja. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie. Pedro, Pedro, Pedro.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't want your love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny, a wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
18: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
5: Dzień dobry, hej, czołem. Felix Jan przejmuje stery w Meloradio. Boy, You Turn Me to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia. Dajcie znać, gdzie wy jesteście. Czekam przy WhatsAppie.

0: Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej.

David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: No można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hello to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: roku 29 maja. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Co
6: tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: słuchajcie.
1: Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto, taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: roku 29 maja.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: O reklamie.
18: Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaws, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie. Poka, siema.

Modelki wodarskie lubię, czy jak lato, pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej, to ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić, bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

0: Aluk Khalid, Dive Into Me, jak sobota to tylko do melo, a w melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line-up i bądźcie z nami wśród nich, między innymi Estate of Trance i Armin Van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Lidlu 29 maja.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.
18: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
22: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
21: I to gdzie?
22: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
23: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Best of Trips z numerem nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać. Zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026, my już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Postrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: trwa do piątku 29 maja.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i Renie, Zonneveld, Loco Loco lecą właśnie teraz do was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opokę, cześć!

Murder, Fightful Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Jangle Osia na Canioł.

0: Beautiful, Anima Georgi w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na player.meloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi. Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: do piątku 29 maja.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskoczysz!

0: To Allegro.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Co jeśli, pyta Carla Fernandez. A nic, jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradio. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie, kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami, Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym. Taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
9: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Feld i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Gibbs, to Melo Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

to Kygo w Meloradiu na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
9: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
8: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
9: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
8: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
9: Tu woda ma moc.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Ale to mam moc, DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego już w poniedziałek. Taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Sanach i Melodia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Sanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę. Poza tym jednym, po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
10: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
9: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
10: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
9: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
10: Tu woda ma moc.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

5 FM. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Kto podejmie wyzwanie w Meloradiu? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: To Mel Radio, to Lefarben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko, Jacku.
2: Hej, hej.
1: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
2: W pozytywnym.
1: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też ci będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
2: Tak.
1: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
2: No okej, dobra.
1: No jakiś taki okrzyk na przykład dopingujący.
2: Dobra, już mogę zaczynać?
1: No możesz, ja cały czas czekam.
2: Łatwo gang, dawaj do celu. Jak najdalej jeszcze za Gdańsk. Dawaj do łuski.
1: Tak jest, Jacek. No ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi. A ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z ciebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower, albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład. No jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Całe radio pozdrawiam.
1: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, ale Never Going Home Tonight już teraz.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Dobrym melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio?
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
11: Cały rok, od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
10: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
11: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
10: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
11: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
10: Tu woda ma moc.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kaigo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Meloradia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
10: Masz to!
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanieją aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
15: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
14: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
15: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
14: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
15: Tu woda ma moc.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan i Bledka. To za chwilę przed nami Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Remiksik od Davida Getty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

0: Seo Logical Eat w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No, o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.
1: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
7: Sprawdź to sam, check it out.
8: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: trwa do piątku 29 maja.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
3: Tu woda ma moc.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na dwa tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No, a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Color Than Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest Before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten Before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być, na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Meloradia, to bardzo lubicie ten numer. Jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To już za moment.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
12: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
11: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
12: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
11: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
12: Tu woda ma moc.
13: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
14: Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie!

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Holdens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

0: No, przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.

0: Promocja trwa do piątku 29 maja.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się ma. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.
0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
7: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
8: bakłażan.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną i piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą te długie wieczory jesienią albo zimą, to wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim, no i w jakim stanie się potem wychodzi.

0: Ryska i Lato, pocałuj mnie w Melo jeszcze przed 19. Swoją drogą, to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest Before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, o których nigdy się nie zapominano i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii, no i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić, no bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No, ja na samą myśl mam ciary, już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: Aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wyśpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed From Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl.

Tej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym Melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Gue Rock and Roll w Meloradiu i jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Direkta,
1: żeby zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.

0: ta promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Dobry wieczór, witam was Skytech, zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia. James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Size. Open up your love. James Carter. Dajcie głośniej.

płacie, this is Skytech. Piękne melodyjne brzmienia od Rosa Quina i Ara, Only You. Tuż przedtem houseowa supergwiazda Sony Fodera i Libianka, Let Me Be In Your Arms. A już za chwilę dalsza część melodyjnych opowieści Al Reese i Jamie Deras, Tonight. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Fantastyczny numer, creamy, kolorowa, Annihilation. Tuż przedtem Rezone, MGE i Michael Chodo z numerem Transition. A już za chwilę troszeczkę oldschoolowych vibe'ów Kryder i Ascension. Dajcie głośniej.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy pod

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Wbija

0: check astateofmass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.